0: Jeża poznasz po kolcach mordowych.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około 400.

0: Candy Dust w RMF Max w sam raz na piątkowy poranek. Pierwszy piątek wakacji, zaczynamy teraz.
1: Ja zbieram wszystkie pierwsze piątki wakacji, także to jest mój pierwszy. Chcę pójść do wakacyjnego nieba. Przydadzą mi się wszystkie pierwsze piątki wakacji. Asia Mełz, Irek Jakubek, zróbcie sobie z nami fajny dzień.

0: Mocna dycha dla tego numeru Alabama 10 Moonlight i Ford of RMF Max.
1: A teraz rozwiążemy największy dylemat waszego życia. Kiedy ćwiczyć? Rano czy wieczorem? To zależy od tego, kiedy wstajecie. Jak wcześnie rano, to ćwiczcie rano. Jak wstajecie później rano, to wtedy ćwiczcie wieczorem.
0: A jak się położyłaś na ławeczce, żeby podnieść i zasnęłaś, to znaczy, że nie teraz.

0: Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Do tego Asia i Irek. I to wszystko macie w RMF Max w piątego poranku.
1: I pamiętajcie, nie Timbaland, tylko Timbaland. Dzięki, Asia.
0: Proszę.
1: W dzień cioci i wujka. Auntie i uncle.
0: Dzisiaj
1: was pozdrawiam. Pamiętajcie, że połowa ludzi, do których w życiu mówimy ciocia i wujek, to nie jest nasza rodzina, więc liczba możliwości świętowania rośnie.

0: cały świat by się denerwował, ale ona jest spokojna.
1: 10 tylko minut, na zewnątrz.
0: 10 minut po godzinie 6. Czy ukażesz nam swoje
1: oczywiście
0: wnętrze?
1: Oczywiście, chcecie dobrą radę, to ja wam dam dobrą radę. Pilnujcie swoich kluczyków od samochodu.
0: Naprawdę zgubiłaś?
1: Bo ja zgubiłam kluczyk od samochodu i nie mogę nim teraz nigdzie pojechać. I to jest straszne.
0: Ale powiedz, Asia, czy jak zgubiłaś te kluczyki od samochodu, to przestał wreszcie tego wielkiego białego Mercedesa nazywać swoim samochodem, a mówić, zgubiłaś tam klucze od swojego auta?
1: A mogę nic o tym nie mówić. Dziękuję.
0: Ale co by nie mówić, warto było zgubić, nie? Proszę, jaki... Asia.
1: Na pewno są gdzieś w domu.
0: Poszukamy kluczy od twojego samochodu.
1: Dzięki.
0: Nie martw się. Wiadomo.
1: Dziękuję.

0: wiadomo, sorry papi, 18 minut po godzinie 7, ale przede wszystkim hej dziewczyno, wiem, że lubisz latino. Topic i Becky G w takim pakiecie polecieli przed momentem. Jeszcze Ina ze swoim najnowszym Morenito Fantastito.
1: Dużo latino zawsze dobrze, zwłaszcza w piątego poranku.
0: Niemcy mówisz się jak Anka, mówisz jak Anka Lewandowska.
1: Ojej, przepraszam. Nie chciałam. Dobra, ważna sprawa jest, bo Niemcy się z nas śmieją.
0: No?
1: No, śmieją się z nas, że dlaczego? W jednej z toalet w Kołobrzegu wisi taka tabliczka z zakazem mycia nóg w umywalce.
0: Aha.
1: Pod groźbą 500 zł kary.
0: Wow, a tam nogi w umywalce w Kołobrzegu myją tylko ci, co już byli wcześniej w Niemczech. Bo w Niemczech się umyli wszystko, tylko nogi mają brudne.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: 18 po 6.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: piątek. Piątek po pierwsze to jest dobra wiadomość. Po drugie biało-czerwoni jednak są na mundialu. Szwajcaria na przykład. Szwajcaria i biało-czerwoni wygrywają. Wygrywają z Algierią. Teraz 2-0. Właśnie się kończy przerwa na napoje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Mundial mundialem, dużo dzieje się u nas, a zwłaszcza na Wybrzeżu. No. Sopot i Gdańsk, tamtejsze plaże zamknięte, kąpieliska niedostępne, bo Sinice też postanowiły sobie skorzystać z wakacji z weekendu i akurat dzisiaj się pojawiły i sobie zakwitły.
0: Same przyjechały czy z kolegą?
3: A nie wiem.
0: Bo ja mam jeszcze napisane, że prądy wsteczne dołączyły w tym roku do Sinic i robią na plażach zawieszanie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Weźmiemy ich na przeczekanie.

0: Jest lato na maksa, dzisiaj będzie jeszcze prawdziwy, ale absolutnie prawdziwy koniec roku szkolnego.
1: Tak, zwłaszcza dla ósmoklasistów, tylko dla ósmoklasistów, bo za niecałe 2 godziny wszystko już będzie jasne.
0: O 8:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza wyniki egzaminu ósmoklasisty.
1: My oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby wszystkim ósmoklasistom poszło dokładnie tak, jak sobie zaplanowali.
0: Pewnie. Niech to będzie pierwsza lekcja... Jak w życiu ważne jest, żeby się dostać. Dostać się na przykład do wymarzonego liceum albo technikum, gdziekolwiek chcecie, tak żeby się dostać. Potem na przykład w życiu dorosłym, żeby się dostać do pracy, a wcześniej jeszcze dostać do łazienki. A jak już wreszcie dostaniecie się do łazienki, do pracy, to pojedziecie na wakacje i chcecie się dostać nad morze. I dostaliście się, a tam sinice. No już. Pamiętajcie, że w każdym z tych wyjątkowych momentów jesteśmy blisko was. Wsparcie 100%. Nazywamy się RMF Max. Męskie granie z tej okazji u nas za chwilę.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby. Yeah!
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: 10 i 11 lipca wszyscy lądujemy na lotnisku w Kruszynie na święcie powiatu włocławskiego. W programie m.in. w piątek Skolin, Czuczo, Roni Ferrari, Boyerson i Nino, Blacha 2115. W sobotę Kleo, Selfie, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz lokalni artyści. Do tego festiwal smaku, pokazy lotnicze, strefa dla dzieci i masa atrakcji dla każdego. Zapraszają starosta włocławski Roman Gołębiewski oraz przewodniczący Rady Powiatu Dawid Dalman.
15: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
16: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
17: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Ale to jest fajny numer, Shawn Mendes.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek i Asia.
0: Ale to jest dobry poranek, 11 minut i godzina 7. Cały tydzień na ten piątek czekaliśmy i wreszcie, wreszcie się doczekaliśmy. Pozdro dla tych, którzy czekają na poranny program. Nie mogą się doczekać, zasypiając.

0: gramy hity na maksa i podajemy najważniejsze informacje, zwłaszcza jeśli na wakacje wybieracie się do Francji. Jest tam duży problem z ogromnymi pożarami.
1: Wszystkie ważne sprawy dla kraju i dla świata macie oczywiście we Flashu RMF Max o 7 za 4 minuty.
0: Słuchajcie, by być na bieżąco.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
8: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
12: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
16: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
15: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
17: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najświeższe informacje w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Południe Francji w ogniu z żywiołem walczą setki strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Pożar wybuchł w departamentach Aude i Hérault. Strawił już około 900 hektarów lasów i pól. Niestety akcję komplikuje silny wiatr, który momentami osiąga prędkość 70 km na godzinę. Lada chwila absolwenci szkół podstawowych dowiedzą się, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że o 8.30 pojawią się wyniki. Będą dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
1: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIU, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8.30. Serwisy są przygotowane, żeby ogłosić wyniki i cieszyć się z dobrych wyników.
0: Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Trzymamy za wszystkich kciuki. Tymczasem impas w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. Spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie trwało 1,5 godziny i nie ustalono niczego. Tematem było m.in. wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także likwidacji tzw. kominów płacowych. Minister zdrowia wydała jedynie krótkie oświadczenie, z którego nic nie wynika.
2: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania.
0: Jolanta Sobierańska-Grenda nie chciała też odpowiadać na pytania o aferę w Szpitalu Południowym. Jedna z pracownic jej resortu przepychała dziennikarzy. Tymczasem amerykański prezydent w wywiadzie dla CNBC powiedział, że Iran zgodził się na praktycznie wszystko, czego domagały się Stany Zjednoczone. Zastrzegł jednak, że negocjacje nadal trwają. Donald Trump dodał też, że Iran został całkowicie militarnie zniszczony. Hiszpania melduje się w 1/8 finału mundialu w Los Angeles. Pokonała Austrię 3-0. Musimy cały czas poprawiać swoją grę, intensywność, wszystko, ale oczywiście wiemy, że mamy jakość i nie boimy się żadnej reprezentacji. Jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazywać na boisku. To, że wierzymy w siebie. Mówił Lamine Yamal i co ciekawe w 1/8 czekają nas iberyjskie derby Hiszpania-Portugalia, bo ekipa Cristiano Ronaldo w meczu w 1/16 finału wykosiła Chorwatów. Wynik spotkania 2-1. Mecz rozstrzygnięty w doliczonym czasie gry. Tymczasem jeszcze trwa starcie Szwajcaria-Algieria. Do tematu na pewno wrócimy. No i cóż, dziś pogodowo trochę gorzej niż ostatnio. Gorzej albo lepiej, to zależy z której strony na to patrzymy. No bo jeżeli chodzi o temperaturę, to jest trochę niżej niż ostatnio. Na pewno mocno poniżej 30. Na termometrach maksymalnie okolice 18 z plusem w Gdańsku, 19 stopni to Kołobrzeg, 22 kreski zobaczymy w Bydgoszczy, w Poznaniu 23, 24 Warszawa, podobnie będzie w Krakowie i 25 stopni najwięcej w Rzeszowie. Natomiast ma być trochę chmur, trochę słońca.
3: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
4: O matko, dzisiaj będzie jak w piosence. Słyszałaś? Ania mówiła, że trochę chmur, trochę słońca.
5: Coś z początku, coś z końca.
4: No właśnie, 3 po 7 to jest początek. Tu RMF

0: Hity na maksa od Black Eyed Peas, 9 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: No hello, hello.
3: Hello, hello.
0: Biało-czerwoni wygrali z Algierią, Szwajcaria pokonuje Algierię 2-0.
3: Brawo.
0: Brawo dla tych, którzy już wstali, włączyli sobie maksa, chcą mieć dobry dzień. Za chwilę możecie wygrać 300 o poranku.
3: My Polacy.
0: My naród.
3: My naród. Masowo, to znaczy więcej niż połowa z nas.
0: Prawie wszyscy.
3: Bardzo chciałaby pracować tak? Z plaży albo z lasu.
0: Ale
3: podoba
0: super.
3: Nam się taka idea workation,
0: workation,
3: czyli pracujemy w fajnym miejscu.
0: Ja, super. A tak w pracy z plaży to mamy ten piach, w oczy czasem nam sypnie,
3: no.
0: A z lasu jest ta grzybnia. Z tą drugą koleżanką.
2: Pamiętaj, słuchasz Boranka.

0: Zawsze jak się pojawia bausa w głośnikach RMF Max, to się robi tak człowiekowi lepiej, weselej i bardziej piątkowo. No tak, działają tak. Hity na maksa o poranku w piątek, 18 minut po siódmej.
1: Cały muzyczny świat zazdrości temu DJ-owi, że Asia mówi właśnie takie rzeczy na jego temat. 18 minut po godzinie siódmej. Powiedzcie coś w sprawie, co byście robili, gdybyście teraz nie jechali do pracy? Gdzie byście byli, jeżeli teraz nie musielibyście zasuwać? I to SMS-owo na 3001 proszę spakować. Taka wiadomość nic nie kosztuje, tyle co zwykła wiadomość. Dajcie znać, gdzie byście byli, co byście robili w ten piękny, piątkowy, 7:18 poranek.
0: I to wszystko po to, żeby się zgłosić do naszej super fajnej porannej zabawy, którą bardzo lubicie i w której 300 można od tak po prostu sobie zgarnąć przed weekendem. One już są gotowe, przygotowane. No tylko dajcie znać, co byście robili, gdybyście nie jechali teraz do pracy.
1: Można sobie załatwić podwyżkę, pisząc: robiłbym to samo, kocham swoją pracę. Nie zapomnijcie. oczywiście, wiadomo. Nie zapomnijcie dopisać imienia i nazwy firmy. 19 minut po godzinie 7.
2: Reklama. Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
6: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
7: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
6: Chodzi mi o te wypieki.
7: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: I po reklamie.

0: Rihanna dla tych, którzy 29 minut po godzinie 7 pomyśleli sobie, że jakby nie jechali do pracy, to może porządki. Porządki byłyby ogarniane, bo jutro...
1: Wiadomo, Narodowy Dzień Sprzątania, sobota, jutro byłoby mniej, gdyby dzisiaj było posprzątane.
0: Z córkami, może na psem, rowery, takie
1: może
0: rzeczy.
1: Na targu, kupując czereśnie i ziemniaczki.
0: Ole fajnie, a jak się wczoraj obżarłem czereśniami,
1: no, matko,
0: Szymon, pulsuję. Cześć, dzień dobry, siemano rano.
2: No dzień dobry, szanowanie, siemano rano.
0: Co byś robił, jakbyś nie robił?
2: No, leżałby wyżej i z niego nie wyjechał.
1: Jak dobry plan.
0: Zabieramy cię na murawy Meksyku, Ameryki i Kanady, by rozegrać z tobą przed weekendem ostatnią rundę zabawy. Piłkarz czy...
1: Dzisiaj na mundialu Australia mierzyć się będzie z Egiptem, a my jesteśmy już w szatni Egiptu.
0: Egiptu, no i uwaga, uwaga, uwaga, na murawę wbiega Rami Rabia. Rami Rabia, samo brzmienie jego imienia powoduje, że egipscy kibice podrywają się z krzesełek. Coś między boskością a piłkarskimi umiejętnościami. Rami Rabia, Rami Rabia, go!
1: Rami Rabia to piłkarz, czy może egipski bóg deszczu, Szymon?
0: Rami Rabia.
2: Rami Rabia obstawiłbym, że to jest piłkarz.
1: Dobrze, 300 wyobronione, takie dwa pytania jeszcze przed tobą. Jak się pomylisz, to będziemy ci pieniądze zabierać.
0: Pewnie, a na boisku pojawia się nadzieja kadry egipskiej Masri. Masri brzmi trochę jak coś pomiędzy posiadaniem a klątwą faraona. Masri, Masri, niespodziewanie uderzył, przyłożył. Masri, Masri, go!
1: Masri to Masri. Piłkarz, czy może język, którym mówi się w Egipcie?
0: Masri.
2: A to taki specjalny język, który jednak mówi się w Egipcie. To nie jest
1: Nie będę cię pytać, skąd ty to wiesz.
0: No, Habibi.
2: Coś tam mundialu oglądam, także coś tam wiem.
1: Pytanie przed tobą.
0: Habibi, teraz będzie Zizo, prawy napastnik Zizo, który powoduje, że ci, którzy nie chcieli nic jeść, sięgają po Zizo, gol!
1: Ostatnia szansa, Szymon. Zizo, to piłkarz czy potrawa z ogórka? Egipska do tego.
2: Niestety piłkarz. Zizo.
0: Dlaczego? Na szczęście.
1: Na szczęście dla ciebie.
2: Na szczęście, no tak, ale niestety, na szczęście, no.
0: Trzy stóweczki.
1: Brawo,
0: brawo ty. Pięknego weekendu.
2: A skoro

0: Mamy takie numery, które powodują, że piątek robi się jeszcze bardziej piątkowy. Można? Można. 21 minut i 8. Dub Dogs w RMF Max.
1: Nowość w M Obywatelu. Lubimy nowości w M Obywatelu. Bardzo, tym razem moduł Odyseusz. Tam możesz zgłosić swoją zagraniczną podróż. Aha. I w razie odpukać oczywiście ewentualnych kłopotów za granicą, służby będą mogły się z tobą szybciej skontaktować i szybciej udzielić ci pomocy.
0: Fajnie, jak jeszcze nie ściągnęliście sobie aplikacji M Obywatel, to koniecznie ściągnijcie, bo ona jest taka normalnie super, że nawet jak zgłaszacie zagraniczne, bardzo egzotyczne, bo gmeram teraz w M Obywatelu.
1: No właśnie, widzę.
0: Gmeram w M Obywatelu i zgłaszam taką niby zagraniczną, daleką podróż?
1: No.
0: Nie jest zazdrosny. Jednak maszyna nie taka inteligentna. AI jeszcze nie tak bardzo zaawansowane. Bye, bye.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Wiemy, co jest ekstra.
6: Do tego się słucha.
7: Co jest hitem.
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
16: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
17: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
16: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
17: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
16: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
17: Paulina Sykut-Jerzyna
16: i Krzysztof Ibisz.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
21: I po reklamie.

0: ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką. Tak brzmi lato. Na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.

0: tysięcy złotych.
1: Gra nazywa się Casa de Palma, idealny pomysł na wakacje i teraz jest dużo łatwiej dostać się do finału, w którym 15 tysięcy złotych może wam wypaść z kokosa.
2: Załatwiliśmy wam 9 minut super okazji. 9 minut super okazji oznacza, że od teraz przez 9 najbliższych minut każde zgłoszenie pomnożymy razy 1500.
1: W kategorii opłaca się najbardziej, to właśnie opłaca się wam teraz najbardziej. 1500 szans na finał za jednego maksa, którego wyślecie teraz pod 7327.
2: To jest zgłoszenie do gry, w której do wzięcia 15 tysięcy. Wyślij maks na 7327.

0: Co?
1: Pomyślałem sobie o tych, którzy słysząc piosenkę Toxic, myślą, że to ich koledzy z pracy. Na przykład 4 minuty i godzina 8.
0: A o 8 Flash, a w nim informacje z dróg. Krajowa 11 w Wielkopolsce i 63 na Lubelszczyźnie z utrudnieniami.
1: Dzięki, Asia. Zostańcie na więcej szczegółów dobrze poinformowani. Słuchają o poranku RMF Max.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12b. Zadzwoń 669 615 325.
10: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: I po reklamie.

0: Jest 8 w RMF Max. Czas na porcję świeżych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i na otwarcie doniesienia z Trójmiasta. Płonie statek w porcie Gdańsk. Na miejscu w tej chwili 17 zastępów Straży Pożarnej. Ogień wybuchł w ładowni jednostki zatłumowanej przy Nabrzeżu Szczecińskim.
1: Strażacy cały czas próbują dostać się do części ładowni, gdzie wybuchł pożar. Jak usłyszałem, po całonocnej akcji udało się wyciągnąć na brzeg złom znajdujący się na statku, który utrudniał akcję. Strażacy gaszą ogień zarówno z lądu, jak i z wody. Dwa statki pożarnicze podają pianę gaśniczą na zbiorniki paliwa. Jak zapewniają służby, obecnie nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się ognia.
0: A o tym wszystkim Michał Krasoń. Na pokładzie było 25 członków załogi. Nikomu nic się nie stało. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Płonie też osobówka na Krajowej 11 w Wielkopolsce, konkretnie w Golęczowie. Policja kieruje ruchem między Złotkowem a Chludowem w kierunku Piły.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W Polsce dominują sprzedawcy, stanowią ponad 5% populacji. GUS opublikował nowe dane o rynku pracy. Kobiety najczęściej związane są z sektorem opieki zdrowotnej oraz edukacji. Wśród mężczyzn mamy zawody wymagające siły fizycznej, dominują górnicy, murarze, operatorzy maszyn rolniczych i dekarze. Z raportu możemy się też dowiedzieć, kto może się obawiać, że zastąpi go AI. To operatorzy wprowadzania danych, edytorów tekstów, pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości oraz pracownicy do spraw statystyki, ubezpieczeń i finansów. I na koniec uwaga, rekordowa konstrukcja z Włoch.
3: L'aereo di carta più grande del mondo.
0: Największy na świecie samolot z papieru skonstruowała grupa studentów Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Pizie. Wykonane w całości ręcznie, przy użyciu wyłącznie papieru i kleju, samolot długości 7 metrów ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20 metrów. No to dzieło trafiło już do Księgi Rekordów Guinnessa. No i to wszystko na teraz. Czas na mistrzowski flash sportowy, a tuż po tym najnowsza prognoza pogody. Bądźcie z nami. Szwajcaria, Algieria 2-0. Szwajcarzy o poranku wypunktowali Algierczyków i awansowali do 1/8 finału Mistrzostw Świata. W finale na pewno będziemy oglądać iberyjskie derby, bo najpierw Hiszpania pokonała Austrię 3-0, no a później Portugalia pokonała w Toronto Chorwację 2-1. Wieczorem i w nocy w 1/16 finału starcia Australia-Egipt, Argentyna-Republika Zielonego Przylądka. Leo Messi może strzelić swojego 20. gola na mundialu. No i czeka nas jeszcze mecz Kolumbia-Gana. A na kortach popis Igi Świątek, która zameldowała się w trzeciej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. Cóż nam się tam rysuje na tych pogodowych mapach? Najnowsze modele synoptyczne pokazują, że dziś będziemy się mierzyli z pogodową mieszanką. Będzie trochę słońca, ale będzie też sporo chmur i te chmury mogą momentami przynieść przelotne opady deszczu. Natomiast na termometrach już znacznie niżej niż ostatnio, 18 stopni w Trójmieście, 22 kreski zobaczymy w Bydgoszczy, 23 stopnie to Poznań, Kraków, Kielce, natomiast 24 Warszawa i najwięcej 25 w Rzeszowie.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: A teraz posłuchajcie tego. Robi nam lato na maksa, prawda? Jest Wiktor Waligura, za chwilę dołączy Velvet. Wasza ulubiona letnia playlista jest tu w RMF Max 5 po 8.

0: 10 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: Ten facet, co mówi nasze imiona, nie lubi wcześnie wstawać.
0: 10 minut po godzinie 8, zwłaszcza albo, na wakacjach.
4: Albo dopadł go stres cieplny.
0: O, mamo.
4: Bo stres cieplny dopadł już krowy i to jest poważny problem. Krowy nie lubią, jak jest za ciepło, biedne przez to dają krowy. Biedne krowy trochę biedne mniej krowy. Mleka, trochę dużo mniej mleka. Aha. Jak jest mniej mleka, no to będzie mniej masła, więc masło będzie droższe i my też ucierpimy z powodu stresu cieplnego krów.
0: Właśnie, ale krowa to największy stres, niekoniecznie cieplny. Ma wtedy, jak widzi tę kostkę masła i tak się biedna zastanawia, jak ta kostka się przeciśnie przez wymię.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Dla wrażliwych krów wymyślono masło osełka, nie? Carry me home to the ocean. 11 po 8.

0: Lubię tak sobie wlecieć z naszego radiowego magazynu i tak przebierać tam na prawo butle trzymające dłużej chłodek, na lewo czapki, dzięki którym słońce nigdy cię nie razi. Do tego plażowe ręczniki, które wysychają pyk w sekundę. Wszystko to mamy dla was.
1: Irek to wszystko z tego magazynu zabrał, przetargał tutaj sam, do studia, spakował sam wam w paczki i teraz bardzo chętnie wam porozdaję.
0: Tylko trzeba się ładnie pożegnać. Trzeba się pożegnać w imieniu tych, którzy od poniedziałku idą na krótki bądź też długi.
1: Ja nic nie powiem, długi, ale będą urlop, znaki.
0: Pożegnajcie się pięknie, pożegnajcie się ładnie, wykorzystajcie do tego Messenger i głosóweczkę RMF Max, nagrajcie głosówkę w naszym Messengerze i ładnie pożegnajcie się z tymi, którzy w poniedziałek, w przeciwieństwie do was, będą w pracy.
1: Krótko mówiąc, dzisiaj jesteście tymi, którzy od poniedziałku mają wolne. Nagrajcie to wszystko i wyślijcie nam Messengerem do RMF Max.
0: I mamy świetne nagrody.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy myślisz o inwestowaniu na przyszłość?
7: Nie pomogę, bo jestem w tym kompletnie zielony.
8: O przyszłość niech się martwią przyszłe pieniądze.
9: A my skupimy się na tu i teraz i kup teraz.
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
10: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
12: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Mamo, będzie spalony?
14: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
16: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. If you love me, let me hear you.

0: Dwie minuty po pół do dziewiątej. Słuchacie RMF Max. Kinga ma wiadomość dla całego świata.
1: Ty w robocie, a my nad wodą. Trzeba było brać wolne. A teraz kiśniesz w robocie. Upale. A my się nad wodą chłodzimy.
0: A my, w studiu RMF Max słuchamy głosóweczek, które nagraliście, żeby wszystkim tym, którzy chcą się dzisiaj pożegnać z pracą na czas urlopu, było trochę łatwiej.
2: Tomek?
3: No ludziska, odchodzę, zanim zorientujecie się, że w ogóle nie miałem pojęcia, co tutaj robiłem.
0: No ja się nie połapałem. Zestaw arcymaxowych, przefajnych nagród poleci i do Kingi, i do Tomka. A przede wszystkim do Asi.
4: Bye, bye, bye, bye. Ha, ha, ha. Do zobaczenia nigdy.

0: Mr. Know It All. Nikt tak pięknie nie przypomina, co znaczy ten tytuł, jak Asia.
1: Mądrala.
0: Mądrala, właśnie. Dziękuję ci bardzo.
1: Proszę.
0: Ósmoklasiści z rodzinami pewnie teraz sprawdzają wyniki egzaminów. 22 minuty przed godziną 9. U mnie w domu piękny wynik.
1: Jaki?
0: 273%.
1: Geniusz!
0: No, geniusz. Jak się doda te wszystkie wyniki razem, to tak wychodzi. Eugeniusz, to tak naprawdę ma na imię Jan, jakby co, nie wiem, pewnie tata
1: będzie
0: dumny.
1: Będzie dobrze, trzymamy kciuki, wszystko dokładnie się tak uda, zobaczycie.
0: Super.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Summer. Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Zostaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Ale są super. I White 2115 i Roxy, wasze ulubione hity na maksa. 12 minut przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Asia Mózg, Irek Pinki. Pinki i Mózg w tym składzie. Dzisiaj w piąteczek przed urlopem Asi, no po raz ostatni.
3: Ale słuchajcie, po raz ostatni tylko dzisiaj. Wrócimy po urlopach.
0: Zacięła się, znaczy, że jest
3: tak,
0: jej przykro.
3: Jest mi troszkę smutno, ale dobra, są ważniejsze sprawy niż moje smutno. No. Uwaga na mandaty nad morzem. Nawet 5000 zł kary możecie dostać. W Sopocie nie jeździmy hulajnogą elektryczną i rowerem. W okolicy centrum i w okolicy Mola i na Molu też nie jeździmy. Jeździmy rowerem i hulajnogą. Trzeba patrzeć na znaki.
0: Tak, a najważniejszy znak, że robi się coś nie tak, polega na tym, że jedziesz tylko ty i wszyscy cię patrzą, a straż miejska nawet patrzy i do ciebie już idzie.

0: reklama.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%.

0: super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
1: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: I po reklamie.

0: imprezę.
1: Na siebie.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: Mamy 9 w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Wolne terminy na niektóre badania mają się znaleźć w centralnej e-rejestracji dla szpitali i przychodni. Możemy je sprawdzić m.in. na internetowym koncie pacjenta.
5: Wszystkie szpitale i wszystkie przychodnie w Polsce muszą udostępniać wolne terminy na dwa badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA oraz właśnie na pierwszą wizytę u kardiologa w jednej centralnej bazie. Jeśli jakakolwiek placówka medyczna tego nie zrobi, dostanie karę. Od 1 sierpnia do centralnej e-rejestracji dołączyć mają zapisy m.in. do endokrynologa i do pulmonologa. Wolne terminy w ramach rejestracji można sprawdzić na internetowym koncie pacjenta, ale też tradycyjnie w przychodni.
4: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Włocławek.
4: Konsultacje społeczne dotyczące nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ruszyły we Włocławku. Chodzi o część śródmieścia i nadwiślańskich terenów miasta, a krótko o tym powie Wam nasza reporterka.
6: Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu dla obszaru położonego między ulicami Gdańską, Wyszyńskiego, Warszawską i Aleją Chopina oraz brzegiem Wisły. Otwarte spotkanie z prezentacją projektu zaplanowano na godzinę 15:30 16 lipca w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W trakcie konsultacji dostępne będą także dyżury projektanta. Szczegóły oraz dokumentacja są dostępne w urzędzie oraz na stronie miasta.
4: Konsultacje potrwają do 31 lipca, a informowała Renata Pasiut. Dokładnie tydzień temu rozpoczęły się wakacje. Część osób już wypoczywa, a niektórzy dopiero planują swój urlop. Wyjeżdżając za granicę, warto pamiętać o ubezpieczeniu. Karta EKUS to podstawa. Jak działa ten dokument?
7: Ubezpieczenie podróżne gwarantuje nam organizację pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, konsultacji lekarskich, zakupu leków i organizacji asystans, w tym transportu medycznego. Zapewni nam dodatkowo pomoc infolinii.
4: Wyjaśniała Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału NFZ.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
4: Obłoki na zmianę z błękitem. Do Kujaw z zachodu kraju napływają chmury. Z czasem może być ich całkiem sporo, jednak padać nie powinno. Według synoptyków dziś możemy się spodziewać maksymalnie 21 kresek w cieniu. Wiatr tym razem będzie mocniej odczuwalny. Podmuchy mają osiągać około 55 km na godzinę. Biometr niestety znowu mamy niekorzystny. Mimo wysokiego ciśnienia możemy być nieco bardziej senni czy zmęczeni. Dobrze, że to już piątek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
10: Do zobaczenia nigdy!
11: No nie przesadzajmy z tym nigdy. Asia, Irek w tym składzie za

0: Moving to the Sun, to jest Izrael w RMF Max. Ja miałem dzisiaj taką refleksję o poranku, że dobrze jest, idąc do pracy w wakacje, czasem trochę zmarznąć, w odróżnieniu od tych ostatnich upałów, ale też bez przesady z tym marznięciem, żeby nie było, że teraz już tak do końca wakacji będzie chłodniej. Nie rób nam tego, pogodo, znowu. Axwell Ingrosso, za chwilkę More Than You Know, lecimy z latem na maksa w RMF Max. Oczywiście Dawid Mianzek, jestem z wami do 13:00, zapraszam.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
11: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: I po reklamie.

Sinclair i World Hold On. To jest RMF Max, a tymczasem na Mistrzostwach Świata nad ranem Szwajcarię przywitaliśmy w gronie 1/8 finalistów. Wygrała z Algierią, ale wcześniej co się działo, słuchajcie, w nocy z tą Portugalią i Chorwacją, to dajcie spokój. Mogliście nie widzieć, to wam opowiem. Portugalia prowadziła 2-1 i w ostatnich sekundach meczu właściwie Chorwaci strzelili wyrównującego gola, ale tam była kwestia tego, czy zawodnik Chorwacji dotknął po drodze piłkę, czy nie, bo wtedy byłby spalony, jak dotknął. No i się okazało, że sensor w piłce wykazał, bo teraz są takie sensory właśnie, które wyczuwają dotyk, wykazał, że gdzieś tam jakieś muśnięcie było po włosie prawdopodobnie. Słuchajcie, czasem się mówi o włos przegrać, ale teraz no dosłownie Chorwaci przegrali o włos. No chyba ten chorwacki zawodnik będzie miał do pogadania ze swoim fryzjerem. A w polskiej piłce rozmowy z fryzjerem to akurat długa tradycja. Martin Garrix z Edem Sheeranem, Repeated.

0: Hey, did I made you love me? Ariana Grande wypuściła tę piosenkę tak idealnie na wakacje, a my też idealnie na wakacje wypuściliśmy nową zabawę, w której codziennie jest do zgarnięcia forsa nawet 15 tysięcy złotych. Czy to jest kasa na wymarzone wakacje, czy na schowanie pod poduszkę, albo na lokacie? To już tam zależy, jak wolicie. My tego nie sprawdzamy. My bierzemy gotówkę, dajemy wam ją do ręki, a wy z nią robicie, co chcecie. Tak to działa w zabawie kasa de Palma. To co? Chcecie 15 tysięcy złotych? Kto chce? Proszę bardzo. To nie podnosimy ręki, tylko wchodzimy do gry. SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo jeszcze prościej www.rmfmax.pl i tam zawsze na was jakieś bonusy czekają na naszej stronie. RMF MAX.
1: Reklama. Bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
3: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Na lody, na plażę z ekipą.
14: Leżąco.
13: Na chillowanko.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
16: Obłoki na zmianę z błękitem. Do Kujaw z zachodu kraju napływają chmury. Z czasem może być ich całkiem sporo, jednak padać nie powinno. Według synoptyków dziś możemy się spodziewać maksymalnie 21 kresek w cieniu. Wiatr tym razem będzie mocniej odczuwalny. Podmuchy mają osiągać około 55 km na godzinę. Biometr niestety znowu mamy niekorzystny. Mimo wysokiego ciśnienia możemy być nieco bardziej senni czy zmęczeni. Dobrze, że to już piątek.
3: RMF Max Włocławek.

Fate of Ophelia, Taylor Swift w RMF Max. Taylor Swift na razie się na ponowne koncerty w Polsce nie wybiera, a szkoda, ale za to słuchajcie, koncerty w strefie 57 będą w ten weekend, w tę sobotę konkretnie, może nie Taylor Swift, ale też będzie grubo. White 215, Chivas, Young Multi z Jamsonem, Malik Montana, Kizo i to wszystko pod patronatem RMF Max, także naszą ekipę też tam na miejscu na pewno spotkacie i no właśnie, spotkacie jak zgarniecie bilety w RMF Max. Bo przecież ja mam ostatnie podwójne wejściówki do strefy 57 w podkrakowskich Przytkowicach na najbliższą sobotę. Chcecie je zgarnąć, to dajcie znać, jaki jest absolutnie niezbędny według was przedmiot na każdym festiwalu, na każdym muzycznym koncercie. Piszcie na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość. Kto mnie najbardziej, parę osób, które mnie najbardziej zaskoczą tym przedmiotem niezbędnym absolutnie na koncercie, dostanie podwójne wejściówki. 3001, śmiało. RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: I po reklamie.

0: Sławek, 89,2 FM.
1: Mamy 10 w RMF Max, Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Najlepsze wyniki z języka angielskiego, najmniej punktów z matematyki. Takie są ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W całym kraju w maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Co jeszcze zwraca uwagę?
2: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom.
1: Wyniki prześledził Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Po 10 sprawdzamy, co dzieje się w mieście. Punkt nieodpłatnych porad prawnych zmienił lokalizację. Dotychczas działał przy ulicy Mechaników 1 w Bursie Szkolnej. Teraz znajdziemy go przy ulicy Wysokiej 12 w budynku basenu miejskiego. Wszystkie porady będą tam udzielane w dotychczasowych godzinach. Zmiana ma ułatwić dostęp do usług prawnych mieszkańcom. Więcej o tym przeczytacie na Włocławek.eu. We Włocławku odbędzie się mecz Polska-Szwecja w Billie Jean King Cup Playoffs. Tenisową fetę zaplanowano na drugą połowę listopada w Hali Mistrzów. Wybór miasta to efekt współpracy Polskiego Związku Tenisowego, władz Włocławka i Urzędu Marszałkowskiego. Skład reprezentacji poznamy jesienią. Przechodzimy do cotygodniowego cyklu Mój Pierwszy Raz. To przygoda, która daje niesamowite poczucie wolności. Jeśli ciągnie Was do wody, chcecie poczuć moc wiatru, wskakujcie z nami na deski windsurfingowe. Dziś w RMF Max pytamy o pierwszy raz w tym sporcie.
3: Dużo nurkowania pod wodą zamiast pływania, ale wspominam, to była fajna zabawa, wiele nowych rzeczy, nowego nazewnictwa, no i tak się w to wkręciłem, że do tej pory ten sport uprawiam.
1: Mówił Bartłomiej Iwasiuta, zajawkowicz windsurfingu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Dzisiejsza maksymalna wartość, jaką pokażą nam nasze regionalne termometry, to 21 stopni. Chłód niestety będzie podkręcać zachodni wiatr, który ma osiągać około 55 km na godzinę. Kolejne dni też zapowiadają się nawietrzne. Do regionu napływają niewielkie obłoki, padać nie powinno, słońca będzie jeszcze całkiem sporo. Przypominamy, że biometr ponownie nam nie sprzyja. O poranku możemy być w kiepskich humorach, ale na szczęście znowu mamy piątek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: Za pogodę nie odpowiadam, ale mam muzę, dzięki której będzie więcej słońca. Ale Farben i Rene Miller, Body Talk w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

Czy ktoś zamawiał fajne afrobity, no to no już naprawdę o fajniejsze trudno. Shimza, Arco i Kasango, Fire Fire w RMF Max. A to jest nuta, o której powiem wam, że nie spodziewałem się, że będziemy mówić tak szybko klasyk, no ale troszkę jest już to klasyk. Pierwszy hit chyba Justina Biebera i nuta z czasów, kiedy Justin miał taki zupełnie inny, bardziej dziecinny wizerunek. Teraz, no wiecie, taki chłop przez duże H, Baby w RMF Max.

0: Tame Impala z dziennie Dracula w RMF Max. Za chwilę wracamy do rozdawki biletów na strefę 57. Cały czas czekam na wasze imprezowe niezbędniki, takie przedmioty, które zawsze zabieracie na koncert, na festiwal. Ale przecież bilety to nie jest jedyna rzecz, którą planujemy dzisiaj rozdać. Nie, nie, nie. Przede wszystkim to mamy w planie rozdać dzisiaj 15 tysięcy złotych. Komu by się przydała taka kasa? Albo może powinienem powiedzieć, komu by się nie przydała. Pewnie byłoby łatwiej. 15 tysięcy złotych każdemu idealnie wejdzie na konto do portfela. Słuchajcie, taka kaska dzisiaj w zabawie. Casa de Palma. Ty stukasz w palmę, spada z niej kokos. Rozłupujemy tego kokosa, sprawdzamy, co jest w środku. Mogą być fajne wakacyjne fanty, może być kasa, może być nawet 15 tysięcy złotych. A teraz 700 razy większa szansa na to, żebyś się znalazł albo żebyś się znalazła w finale, bo teraz mamy szybciutką, 10-minutową zaledwie rundę bonusową, podczas której twoje szanse rosną. I teraz ty się zastanawiasz, co tu zrobić? To skorzystać, nie skorzystać? Nie zastanawiaj się. To już nie jest moment na zastanawianie się. To jest czas, żeby już nie kombinować, tylko żeby działać, żeby pomóc szczęściu, żeby wejść do gry. Hasło Max wysyłaj pod 7327 za 369 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Jak to zrobisz przez najbliższe 10 minut, no to 700 razy więcej szans dostaniesz na wygraną za każde jedno zgłoszenie. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max czeka 15 tysięcy złotych.
1: Reklama.
2: Marian,
1: Patrz,
2: w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
9: O, adres taki egzotyczny.
10: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
9: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max. Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: kosztuje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: A już jutro w strefie 51 w Przytkowicach, między innymi Chivas, White 2115, Kizo, Young, Multi i wielu innych. Mam ostatnie bilety podwójne dla was na to wydarzenie. Jest z nami Laura. Laura, cześć. I jaki jest twoim zdaniem niezbędny przedmiot na koncercie?
1: U mnie przede wszystkim powerbank. Ja lubię bardzo nagrywać.
0: I napisałaś, jak padnie mi telefon, to po pierwsze nie udowodnię znajomym, że jeszcze żyję, a po drugie Instagram nie zobaczy mojego tańca o 3 nad ranem.
1: Zgadza się.
0: Tańcz do rana, baw się świetnie. Wejściówka do strefy 57 jest twoja. Jest z nami Monika. Monika, co jest u ciebie niezbędne?
2: Ja bym wzięła ze sobą transparent z napisem, że oddałam nerkę za ten bilet. Ale ci sprzedałam.
0: Nic nie sprzedawaj, bo bilety lecą do ciebie za free, podwójne nawet. I jeszcze Asia. Asia, co jest niezbędne na koncercie?
3: Na każdym koncercie niezbędny jest mąż, który zawiezie nas na ten koncert.
0: Nas, czyli ciebie z przyjaciółką, bo mąż robi za taksówkę.
3: No czasami.
0: No to niech cię jutro podwiezie do Przytkowic, bo bilety do strefy 57 na White'a, na Chivasa i na innych są już od teraz twoje.
3: Bardzo dziękuję. Bardzo pozdrawiam wszystkich.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak już się skończył taniec z gwiazdami, ja wysłałam temu mężczyźnie obok mnie, że pójdziemy na trening. I tak już zostało. Ale... To nie była miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Nie była.
3: Bratnie dusze. Hi Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. Gościnnie Jacek Jeszkę i Hania Żudziewicz. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem.
15: To ma potencjał.
12: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
16: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
20: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
23: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
22: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
23: Uff, jest dla mnie ratunek.
22: Tak.
23: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
24: I po reklamie.
25: Dzisiejsza maksymalna wartość, jaką pokażą nam nasze regionalne termometry, to 21 stopni. Chłód niestety będzie podkręcać zachodni wiatr, który ma osiągać około 55 km na godzinę. Kolejne dni też zapowiadają się na wietrzne. Do regionu napływają niewielkie obłoki, padać nie powinno, słońca będzie jeszcze całkiem sporo. Przypominamy, że biometr ponownie nam nie sprzyja. O poranku możemy być w kiepskich humorach, ale na szczęście znowu mamy piątek. Thank you.

0: Lush Life od Zary Larsson, która w tym tygodniu w środę wystąpiła w Polsce na Openerze. Tymczasem wiemy już, że Hania Wieczerzak będzie występować w przyszłym sezonie w Madrycie. Możecie nie kojarzyć Hani, to jest bramkarka reprezentacji Polski, młodziutka i od przyszłego sezonu właśnie podpisała kontrakt, będzie grać w Realu Madryt. Mieliśmy już bramkarza w Realu Madryt, Jerzego Dudka, no to teraz będziemy mieć bramkarkę, a że mamy w damskiej Barcelonie też przecież Ewę Pajor, gwiazdę, no to najbliższe Grand Derby kobiece zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco. No i na co komu Lewandowski? Fuka i Liwka Enklawa, chce więcej, za chwilę 11.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardo Młochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardo Młochocin.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: 10 i 11 lipca wszyscy lądujemy na lotnisku w Kruszynie na święcie powiatu włocławskiego. W programie m.in. w piątek Skolin, Czuczo, Roni Ferrari, Boyerson i Nino, Blacha 2115. W sobotę Kleo, Selfie, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz lokalni artyści. Do tego festiwal smaku, pokazy lotnicze, strefa dla dzieci i masa atrakcji dla każdego. Zapraszają starosta włocławski Roman Gołębiewski oraz przewodniczący Rady Powiatu Dawid Dalman.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Brie Comarche zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak najlepsze wspomnienia.

0: 89 i 2 FM.
1: To już 11 w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. 54 punkty na koncie i egzamin na prawo jazdy. To czeka posła Łukasza Mejzę za popełnione wykroczenia drogowe. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami sejmowego pirata drogowego trafił już do starosty zielonogórskiego.
2: 54 punkty karne na koncie Łukasza Mejzy spowodują, że jeśli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, policjanci odbiorą mu prawo jazdy za przekroczenie limitu. Natomiast wniosek do starosty zielonogórskiego o sprawdzenie kwalifikacji posła oznacza, że Mejza będzie musiał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Jeśli za pierwszym razem zda ten egzamin, a także zaliczy testy psychologiczne, odzyska uprawnienia. Jeśli nie, będzie musiał przystąpić do kursu jak początkujący kierowca i zdać kolejny egzamin.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Po 11:00 przechodzimy do informacji z regionu. Letni przewodnik. Pod takim hasłem ruszył konkurs plastyczno-filmowy. Jest organizowany w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, a informacje w pigułce na ten temat zebrała dla Was nasza reporterka.
3: Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. Zadaniem uczestników jest pokazanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą w górach oraz podczas wycieczek rowerowych czy pieszych. Do 25 września organizatorzy czekają na rysunki, plakaty i krótkie filmy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a wyniki poznamy najpóźniej 16 października.
1: Szczegóły na stronie włocławskich policjantów, a informowała Renata Pasiut. Wakacje ruszyły pełną parą. Część z nas już łapie słońce, inni dopiero pakują walizki. Jeśli planujecie urlop za granicą, mamy dla Was ważną przypominajkę. Zanim ruszycie w drogę, wrzućcie do portfela kartę EKUS.
4: Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego może otrzymać każda osoba, która ma prawo do świadczeń medycznych w Polsce. W przypadku dzieci karta standardowo jest ważna do ukończenia 18 roku życia.
1: Wyjaśniała Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału NFZ.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
1: Słupki rtęci na regionalnych termometrach obecnie pokazują 20 i przypominamy, że to już prawie dzisiejszy maks. Z czasem nad miastem powinniśmy obserwować więcej obłoków, mimo to padać nie powinno. Sobota przeważnie szara i podobnie jak dziś czeka nas około 20 kresek i silny wiatr. Niedziela na radarach deszczowo-burzowa i jeszcze chłodniejsza. Póki co piątkowa aura może nie najlepiej wpływać na nasze samopoczucie. Biomet niestety mamy niekorzystny, pamiętamy o kawie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Mamy 11 na zegarach w RMF Max, którą zaczniemy od, no to już słychać się w tle, Teddy'ego Swimsa, Mr. Know It All. Słuchajcie, dzisiaj trzeci dzień lipca, dzień ostrej papryczki, chili, imieniny Tomka i Jacka pozdrawiamy, ale też dzień cioci i wujka. I do tego sobie niedługo wrócimy. Dawid Mianzek, zapraszam.

0: w RMF Max. Już trochę czasu minęło od premiery, ale dalej świetnie się tego numeru słucha. Natomiast dzisiaj premierowo w RMF Max kilka utworów zagramy, i to takich naprawdę z górnej półki. Między innymi będzie Josh Baker i Poppy Bezcamp, nowy David Guetta z Johnem Martinem, z nowym kawałkiem Human. Ale uwaga, no to mnie zszokowało, bo to coś jakby współpraca Roxy Węgiel z Marylą Rodowicz. Madonna i Martin Garrix. Dzieli ich PESEL, raczej dzielą ich muzyczne klimaty, no i zobaczymy, jak to połączenie wyszło. Premiera ich wspólnego kawałka Bizarre dzisiaj po 22 w RMF Max. U nas usłyszycie go jako pierwsi. Za chwilę za to z nami Eminem. RMF
1: Max. Reklama. Bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Jak długi dzień pełen słońca.
5: Jak impreza na plaży.
6: Jak nas w namiocie.
7: Tak brzmi lato. Na maksa.
8: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Beauty and a Beat, Justin Bieber z Nicki Minaj, słuchacie RMF Max. Wspominałem, że dzisiaj jest dzień cioci i wujka. Pozdrawiamy, bo to ciocia i wujek to zazwyczaj są fajni. Zazwyczaj od cioci i wujka w dzieciństwie na jakieś prezenty można było liczyć. Czasem się na wakacje do wujków jeździło. No też niektórzy mieli tak, że do mamy przychodził jakiś wujek, jak tata był w pracy. Różnie bywa. W każdym razie ciocia i wujek to coś więcej niż rodzina. To jest symbol, słuchajcie. I dlatego mam dla was taką propozycję, taką zabawę. Mam gadżety do rozdania, gadżety wakacyjne RMF Max za to, że powiecie coś po wujkowemu albo ciociowemu. No na przykład:
1: o kawalerze, jak ty już wydoroślałeś, a kiedy ty jakąś pannę nam tutaj przyprowadzisz?
0: Albo: o, chodź tutaj, wujek ci pokaże, jak się kopie. Macie tego na pewno sporo z własnego doświadczenia. Czekam na SMS-y od was na 3001, a jeszcze bardziej widziane mile głosówki na Messengera RMF Max. Do zgarnięcia gadżety. Mam ich trochę, także śmiało zaskoczcie mnie. Powiedzcie coś po wujkowemu albo ciociowemu.

0: Kto by pomyślał, że Ina pochodzi z Rumunii, jak to takie latino, że to równie dobrze dziewczyna mogłaby być z Hiszpanii. Zresztą rysy twarzy na pewno pasują. Morenito to jest nowość od Iny w RMF Max. Latino latinem, ale słuchajcie, przede wszystkim to mamy piąteczek. Mam nadzieję, że na pierwszy lipcowy weekend, pierwszy pełny weekend wakacji jesteście już gotowi, że wszystko przygotowane, plany zrobione, ale... No właśnie, czy wszystko gotowe? A wysłaliście już SMS-a do nas z hasłem Max pod 7327 za 3,69, żeby zgarnąć pieniądze na weekend i w ogóle na wakacje. 15 tysięcy złotych jest do wzięcia i to dzisiaj, bo dzisiaj przecież przed nami finał, w którym taka sumka może paść. 7327 i ślecie hasło Max albo wbijacie na www.rmfmax.pl. Parę kliknięć się was być może dzieli od 15 tysięcy złotych. A potem to już tylko wybierać lot, wsiadać do samolotu i się wygrzewać na złocistej plaży. A, jeszcze oczywiście zdjęcia na Instagrama wrzucać, żeby wiedzieli tam znajomi, żeby zazdrościli. No, 15 koła czeka, rmfmax.pl albo 7327, hasło Max.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
2: No bez przesady z tym czekaniem.
3: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
1: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
3: A to niby kiedy nas nie było?
1: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
3: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z konta.
1: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
3: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zachciankami.
4: Nie mogło nas tam nie być.
1: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach Zdrowych Finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
3: Poduszka brzmi wygodnie.
4: A co z kołdrą?
3: Bo mi bardzo marzną stopy.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurs.

0: Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I po reklamie.
11: Jak najlepsze wspomnienia.
12: Jak buszowanie po lesie.
13: Jak spotkanie

0: Słupki rtęci na regionalnych termometrach obecnie pokazują 20 i przypominamy, że to już prawie dzisiejszy maks. Z czasem nad miastem powinniśmy obserwować więcej obłoków, mimo to padać nie powinno. Sobota przeważnie szara i podobnie jak dziś czeka nas około 20 kresek i silny wiatr. Niedziela na radarach deszczowo-burzowa i jeszcze chłodniejsza. Póki co piątkowa aura może nie najlepiej wpływać na nasze samopoczucie. Biometr niestety mamy niekorzystny, pamiętamy o kawie.
1: RMF Max Włocławek.

Off i automatycznie nóżka zaczyna chodzić. Kygo, Kali, T. Griffin w RMF Max. My zbliżamy się do 12, także zaraz już będzie piątkowe popołudnie, już z górki w stronę weekendu. No a punktualnie o 12 oczywiście pogoda, to jest bardzo ważny temat, co tam w weekend nam matka natura szykuje. No bo okej, upałów znowu nie chcemy, ale jednak nie chcemy też marznąć w weekend. No i będą też ważne informacje, kierowcy już mogą zrobić głośniej. W ogóle wszyscy mogą zrobić głośniej, bo zanim 12 to jeszcze taneczny Bob Sinclair z Kajzą I Can't Wait. Bądźcie z nami.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat.

0: trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierp, różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: I po reklamie.
7: Jak leżenie nad rzeką.
8: Jak prawdziwy spontan.
7: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
10: To już 12 w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang, który kradł samochody w Belgii i Francji, legalizował je w Czechach, a sprzedawał w Polsce. 19 członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej odpowie teraz przed sądem.
11: Ich łupem padały głównie Peugeoty, modele 2008, 3008 i 5008 wyprodukowane po 2019 roku. Wartość rynkowa poszczególnych pojazdów wynosiła od 80 do 250 tysięcy złotych. Policjantom udało się odzyskać 52 pojazdy o wartości prawie 7 milionów złotych.
10: Informuje Krzysztof Zasada.
9: To jest RMF Max Włocławek.
10: Policjanci z Kujaw przypominają o zachowaniu ostrożności w rejonach kąpielisk na terenie całego regionu. Woda to żywioł, który może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Funkcjonariusze apelują o rozwagę podczas letniego wypoczynku nad wodą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Warto unikać pływania w miejscach niestrzeżonych oraz zawsze mieć na uwadze swoje możliwości. Po 12 sprawdzamy dla Was na szybko, co słychać w regionie. Szukacie pomysłu na ten weekend? Zamek w Golubiu Dobrzyniu zaprasza na 50. Międzynarodowy Turniej Rycerski. Od dziś do niedzieli czeka na Was potężna dawka historii i adrenaliny. Od rycerskich pojedynków przez pokazy kaskaderskie, aż po nocne widowisko z ogniem. Wydarzenie wspierane przez samorząd województwa potrwa do niedzielnego popołudnia, a zwieńczy je Wielki Jarmark Średniowieczny. Po południu wracamy do naszego wakacyjnego cyklu Mój Pierwszy Raz. Szukacie nowych wrażeń na wakacje? Ciągnie Was do wody? Mamy propozycję windsurfing. To sport, który daje niesamowite poczucie wolności, ale stawia też jasne warunki. Tutaj to wiatr rozdaje karty.
12: To jest sport dla każdego, bo daje dużo radości. Kiedy już coś zaczyna wychodzić, to naprawdę jest duża, duża satysfakcja z tego.
10: Mówił Bartłomiej Iwasiuta, zajawkowicz windsurfingu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
10: Po południu nad całymi Kujawami będziemy widzieć chmury na zmianę z błękitem. Padać nawet przelotnie nie powinno, warunki drogowe są dobre. Piątek zgodnie z wcześniejszymi prognozami jest chłodny, mamy 20 na termometrach, a wiatr niestety mocno dokucza pieszym. Jutro podobnie jak dziś trochę ponad 20 kresek. Przypominamy, że ciśnienie utrzymuje się w normie, ale biometeo nie wpływa na nas najlepiej. Warunki biometeo poprawią się dopiero w kolejnym tygodniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: Co tam w tyle leci, od czego zaczynamy godzinę 12 w RMF Max? To już prawdopodobnie poznajecie, to jest oczywiście Another E54 Ultra. Tymczasem ja przypominam, że dzisiaj dzień cioci i wujka. Można zadzwonić, pozdrowić, życzenia złożyć, a dlaczego nie? A poza tym można do nas podesłać głosóweczkę albo SMS-a na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość, i powiedzieć coś po wujkowemu. Będę rozdawać gadżety RMF Max w tej godzinie. Dawid Miązek, Lato na Maxa, jestem z wami do 13 jeszcze.

0: Dziewczyny z Sugar Babes to sobie przypomniały Push the Button w RMF Max. Ciekawe o naciśnięcie jakiego guzika tam chodzi. Słuchajcie, patrząc na stan konta, to chciałoby się nacisnąć jakiś taki guzik, przycisk, klawisz, że po jego naciśnięciu w jakiś magiczny sposób spada nam deszcz pieniędzy na głowę. Okej, takich cudów nie ma, ale jesteśmy blisko, bo możesz nacisnąć na swoim telefonie najpierw 7, potem 3, potem 2, potem 7, wysłać hasło Max po wstukaniu tego numeru i być w grze o, uwaga, 15 tysięcy złotych. Nie kiedyś tam, nie wiem, na koniec wakacji czy w październiku, nie. Teraz, dzisiaj będzie finał, dzisiaj 15 tysięcy złotych może być twoje. Koszt takiego SMS-a to jest 3,69 i wyobraź sobie, że 3 złote z groszami zamieniasz w 15 tysięcy złotych. To tak właśnie dzisiaj może to wyglądać. Ale no trzeba w siebie uwierzyć, bo samo to się jeszcze nic nie wygrało i trzeba podjąć decyzję. Trzeba to po prostu zrobić, wejść do gry, hasło Max wysłać pod numer 7327 albo wbić na www.rmfmax.pl i tam dołączyć. Czeka 15 tysięcy złotych dzisiaj, ty nie czekaj. RMF Max.
1: Reklama. Polski rabat, dobra palma, chodź, chodź, mój psy, ja celu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
5: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12B. Zadzwoń 669 615 325.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
14: I po reklamie.
15: Krętka.
16: Jak długi dzień pełen słońca.
15: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Daj, daj, to Shakira i Burna Boy w RMF Max, a z okazji Dnia Cioci i Dnia Wujka mamy dla was taki challenge. Powiedz coś po wujkowemu albo ciociowemu, co wyście tutaj przysyłali na 3001 na Messengera. Tu na przykład Milenka, proszę bardzo.
1: Masz już jakiegoś chłopaka, czy dalej wybrzydzasz?
0: Monika przypomina, że ciocia potrafiła też zawstydzić.
2: No tego ciocia, to pamiętasz, jak biegałeś z mego lasa, mam zdjęcia.
0: Agnieszka teraz z tą dobrą ciocią.
3: Masz tu, kochanie, schowaj sobie do kieszeni, nic nie mów mamie i tylko mi tu nie dziękuj, dobrze?
0: O tak, taką ciocię lubimy, gadżety lecą do Agnieszki, a jest jeszcze z nami Dawid. Dawid, cześć, co mówi wujek po wujkowemu?
4: Jakby nie kontuzja w 85 roku, to wujek by na mundialu teraz grał.
0: typowy wuja, co wie jak się kopie.
4: Typowy.
0: Ty jesteś bardziej takim wujkiem, czy ty miałeś takiego wujka?
4: Miałem takiego wujka i stałem się takim wujkiem. Z racji niespełnionej kariery piłkarskiej.
0: No oczywiście. Słuchaj, ja powiem ci szczerze, gdyby nie to wiązadło w 90-tych latach, to ja też bym teraz kopał, bym pokazał temu Lewandowskiemu. No ale co zrobić, nie? Słuchaj, gadżety RMF Max lecą do ciebie. Pozdro dla wujka i dla ciebie.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowi. 10 i 11 lipca wszyscy lądujemy na lotnisku w Kruszynie, na święcie powiatu włocławskiego. W programie m.in. w piątek Skolin, Czuczo, Roni Ferrari, Bojorson i Nino, Blacha 2115. W sobotę Kleo, Selfie, Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów oraz lokalni artyści. Do tego festiwal smaku, pokazy lotnicze, strefa dla dzieci i masa atrakcji dla każdego. Zapraszają starosta włocławski Roman Gołębiewski oraz przewodniczący Rady Powiatu Dawid Dalman.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian?
7: Hmm?
6: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Po południu nad całymi Kujawami będziemy widzieć chmury na zmianę z błękitem. Padać nawet przelotnie nie powinno, warunki drogowe są dobre. Piątek zgodnie z wcześniejszymi prognozami jest chłodny, mamy 20 na termometrach, a wiatr niestety mocno dokucza pieszym. Jutro podobnie jak dziś trochę ponad 20 kresek. Przypominamy, że ciśnienie utrzymuje się w normie, ale biomet nie wpływa na nas najlepiej. Warunki biometeo poprawią się dopiero w kolejnym tygodniu.

As It Was, czyli taki jak dawniej Harry Styles w RMF Max. Ja już powoli dziękuję wam za dzisiaj. Zaraz mnie tutaj w studiu zmienią Ania w duecie z Fiołasem, Ania Wojtkowiak w duecie z Fiołasem. Za to ja jutro wracam do was w tercecie, bo jutro ja co prawda jestem od 8, ale od 10 dołączają do mnie bratnie dusze, czyli Ada Krysian i Agata Świderska. Nasze niezastąpione influencerki i będą najfajniejsze fragmenty z podcastu Bratnie Dusze. To do jutra w komplecie, mam nadzieję. Dawid Pieniążek, cześć!

0: Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż

0: teraz rolet, żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: I po reklamie.
3: Na plażę z ekipą.
4: Na formę.
5: Na zdrowie.
6: Na gorąco.
7: Tak brzmi lato. Na maksa.
8: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
9: To już 13 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w szkołach podstawowych i przedszkolach. Zakaz, który wejdzie w życie od 1 września, będzie dotyczył także innych urządzeń umożliwiających komunikację oraz nagrywanie dźwięku lub obrazu. Będą wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub gdy uczeń korzysta ze specjalistycznej aplikacji monitorującej stan zdrowia. Przeszła także ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwana Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną.
8: To jest RMF Max Włocławek.
9: Po 13:00 przechodzimy do informacji z regionu. Chcecie zarobić w euro lub funtach? Zanim wyruszycie w drogę, posłuchajcie rad ekspertów. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku opublikował poradnik dla osób, które planują starty zawodowe za granicą.
10: Zweryfikujcie prawdziwość tego, co wam się deklaruje, bo no nie ukrywam, że wielokrotnie słyszałam, że komuś się obiecuje jakąś dużą stawkę albo dobre warunki lokalowe, a na miejscu okazuje się, że ktoś, nie wiem, 8 osób śpi w jednym małym pokoju, prawda? I jeszcze okazuje się, że musi za ten pokój płacić, więc są potrącane mu pewne kwoty z tego wynagrodzenia.
9: Mówiła dyrektor wocławskiego pośredniaka Anna Jackowska. Wyjeżdżając na wakacje, warto zainwestować w zakup prywatnego ubezpieczenia, tak aby w razie problemów otrzymać pomoc. Jak działa ubezpieczenie podróżne, mówi Elżbieta Pękała, agentka ubezpieczeniowa.
11: Ubezpieczenie podróży to jest tak właściwie poduszka bezpieczeństwa, która chroni ciebie i twoich współtowarzyszy przed finansowymi skutkami nagłych zdarzeń losowych, takich jak wypadków czy chorób, nie tylko podczas wakacyjnego wyjazdu. Ubezpieczenie podróżne gwarantuje nam organizację pokrycie kosztów leczenia,
9: mówiła agentka ubezpieczeniowa Elżbieta Pękała.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: Piątkowa aura jest średnio przyjemna. Przez Kujawy przetaczają się spore obłoki, które często zasłaniają słońce. Temperatura wynosi 20 stopni, w nocy oczywiście spadnie i to nawet do 13, a jutro w regionie będzie niemal tak samo jak dziś. Podmuchy wiatru będą dawać się we znaki pieszym, osiągają około 55 km na godzinę. Biometr mamy niesprzyjający, możemy czuć niewielką senność, ale jeszcze parę godzin i zaczniemy weekend.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
14: Po 13 czas leci zdecydowanie szybciej do weekendu i my będziemy wam w tym towarzyszyć. Anka i Fiołas, cześć!
15: Wskakujcie na pokład naszego maksymalnego odrzutowca. Na początek Ed Sheeran i Martin Garrix.

0: dobry numer na wakacyjną trasę. David Guetta, Yalog. A jeśli pędzicie w stronę Bałtyku, to niestety sinice pojawiły się w naszym morzu, więc plany trzeba będzie zrewidować.
1: 11 kąpielisk zamkniętych, więc my otwieramy rundę bonusową w zabawie, w której można wygrać 15 tysięcy złotych i polecieć tam, gdzie na pewno się wykąpiecie, i to w ciepłej wodzie.
0: Casa de Palma, nazwa naszej zabawy mówi samo przez się. A teraz najważniejsze. Jeden SMS mnożymy 1270 razy.
1: Co? Można by było zapytać, takiego mnożnika jeszcze nie było. No i to prawda, 1270 razy chwytacie za telefon, wysyłacie hasło Max za 3,69 z VAT-em na numer 7327. I się bawimy, bo w końcu jesteśmy tuż przed weekendem, a zatem już dzisiaj 15 tysięcy złotych po 16 może być twoje.
0: Piątek nam się udzielił, więc 1270 razy mnożymy każdego Maxa wysłanego przez najbliższe 10 minut na 7327.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
3: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
2: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
4: No jak widzimy pilne kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
3: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
2: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
3: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
2: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
3: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
18: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
19: A co?
20: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
19: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
20: Bo zależy mi na sobie.
19: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
21: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian?
2: Hmm?
1: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.
5: Na słowo.
6: Na metę.
7: Kamperem. Bez granic.
8: Na lody.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Italo Disco od The Colors w RMF Max. A my wracamy z ziemi włoskiej do Polski, no bo to u nas od kilku tygodni trwa afera szpitalna. A głównie chodzi o zarobki lekarzy. Zarabiają dużo, jak mówią, bo jest ich mało. Ale szkolić więcej nie chcą, bo jest ich za dużo. I bądź tu mądry.
1: No to jest piękny paradoks tak naprawdę polskiej służby zdrowia. Zresztą ona jest pełna paradoksów. Mam wrażenie, że to mogłaby być jedna z jednostek chorobowych.
0: Najdłuższe kolejki podobno aktualnie są do neurologów. Dwa, trzy, nawet cztery lata, gdzie nie, gdzie trzeba czekać na wizytę do neurologa.
1: Coś okropnego, no.
0: A wiesz, na jaki oddział od razu wejdziesz?
1: No.
0: Na patologię. Wchodzisz do szpitala i jesteś.

0: Lumix rozpędzony z nowością Self-Aware w RMF Max. No a dzisiaj na pewno trzeba zwracać uwagę na otwarte okna, bowiem wieje w całej Polsce, wreszcie trochę tego świeżego powietrza może wpaść gdzie niegdzie.
1: A przy okazji, jak w piątek będziecie z pracy wychodzić, jakoś wam się przypadkowo trzaśnie drzwiami od roboty. Zawsze można zwalić na przeciąg.
0: Prognoza pogody nam świadkiem. Za momencik będzie w RMF Max. Zostańcie.
2: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: i po reklamie.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
3: Piątkowa aura jest średnio przyjemna. Przez Kujawy przetaczają się spore obłoki, które często zasłaniają słońce. Temperatura wynosi 20 stopni, w nocy oczywiście spadnie i to nawet do 13, a jutro w regionie będzie niemal tak samo jak dziś. Podmuchy wiatru będą dawać się we znaki pieszym, osiągają około 55 km na godzinę. Biometr mamy niesprzyjający, możemy czuć niewielką senność, ale jeszcze parę godzin i zaczniemy weekend.
1: RMF Max. RMF Max.

0: gdybyśmy grali wersję koncertową tego numeru, słyszelibyście sam damski pisk.
1: No tak, no bo dziewczyny szaleją za Bruno Marsem, pomimo tego, że ma taki wysoki głos. To jest właśnie ten Evenement. A to jest

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jak już się skończył taniec z gwiazdami, ja wysłałam temu mężczyźnie obok mnie, że pójdziemy na trening. I tak już zostało. Ale... to nie była miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Nie była.
3: Bratnie dusze. Hi Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. Gościnnie Jacek Jeszkę i Hania Żudziewicz. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma!
8: To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiemy, co jest ekstra.
9: Co tego się słucha?
10: Co jest hitem?
11: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Mamo! Będzie spalony?
14: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.

0: Aron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
0: Widaron.
1: To co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
0: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
4: I po reklamie.
5: Na podwórku.
6: Na imprezę.
7: Na koncert.
4: Brzmi lato na maksa.
8: RMF Max.
9: Włocławek 89,2 FM.
10: To już 14 w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Koniec z salonikami VIP w szpitalach, zapowiada premier Donald Tusk. Przyznał wprost, że system ochrony zdrowia w Polsce źle działa i trzeba wyeliminować jego zwyrodnienia.
11: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
10: Szef rządu postawił też ultimatum minister zdrowia i szefowi NFZ. Jeśli nie zaproponują do wtorku rekomendacji dotyczących ochrony zdrowia, stracą pracę.
9: To jest RMF Max Włocławek.
10: Po południu przechodzimy do informacji z miasta. We Włocławku można teraz połączyć kartę mieszkańca z kontem w Wower i korzystać z tańszych przejazdów rowerem miejskim. Usługę aktywuje się przez aplikację Nextbike lub stronę wower.pl, wpisując numer karty. System automatycznie rozpoznaje uprawnienia i nalicza odpowiednie zniżki przy wypożyczeniu roweru. Chcecie lepiej poznać historię naszego miasta? Już jutro nadarzy się ku temu świetna okazja. Włocławska Informacja Turystyczna zaprasza na wakacyjny spacer z przewodnikiem. O wspaniałych i tajemniczych zabytkach Włocławka opowie znany przewodnik PTTK Krzysztof Cieczkiewicz. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Zbiórka jutro o godzinie 10 rano przed siedzibą informacji przy ulicy Okrzej 65. A teraz wracamy do naszego wakacyjnego cyklu Mój Pierwszy Raz, gdzie uczymy się niełatwej sztuki windsurfingu.
12: Dzisiaj w Trójmieście, dzisiaj na Pomorzu trochę wieje, to są właśnie takie odpowiednie warunki?
13: To są takie idealne właśnie warunki, tak ciepło, lekki wiaterek, nie za mocny. Jeżeli jest za mocny wiatr, no to też może trochę zniechęcić na początku. Ktoś ma czas, chęci, to polecam. Tych szkółek jest bardzo dużo.
10: Mówił Bartłomiej Iwasiu, tam Zajawkowicz windsurfingu, a rozmawiała z nim Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
10: Temperatura osiągnęła swój maks i to 20 stopni. Dzisiejsze podmuchy wiatru są mocno odczuwalne i podkręcają u nas odczucie chłodu. Meteopaci potrzebują więcej kofeiny niż zazwyczaj. Ciśnienie jest w okolicach normy, ale biometr nie wpływa na nas najlepiej. Jutro na termometrach taka sama wartość. W dodatku przyjdą do nas deszczowe chmury. Niedziela z zaledwie 18, deszczem, a nawet burzami. Słoneczne, ciepłe lato wróci do nas dopiero w połowie kolejnego tygodnia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
16: Ej wuja, a zrobiłbyś kawki? Tylko tak mówi, bo dzisiaj jest dzień wujka i ciotki. Każdy z nas pierwiastek wujka i ciotki w sobie ma po 20 roku życia.
17: Czyli z tobą się na trzy całusy już ludzie witają,
16: nie,
17: tak?
16: Nie!
17: A najgorzej,
16: prawda,
17: jak jest całus środkowy.
16: Anka i Fioas w samym środku popołudnia piątkowego. Dzień dobry.
18: Max.
16: Dobra, sorry papi, dostałam swoją bronią, no.
17: Becky G w RMF Max.

0: powoli łapiemy ten wolny od pracy vibe w piątkowe popołudnie. Sombr za nami. Tym bardziej miło robi się, gdy czyta człowiek takie newsy. Polska lepsza od Niemiec.
1: No i nie chodzi o to, że nie odpadliśmy z mundialu.
0: Nie, jest sezonowa praca, która w Polsce daje zarobić więcej niż w Niemczech. Co to takiego?
1: O tym za momencik, ale wcześniej jeszcze. Ty masz gips i kukon. RMF Max. Zostańcie z nami.

0: Tak brzmi lato, zamknięte w 3 minuty. Bausa w RMF Max. A jak lato, to prace sezonowe. Jest jedna, która daje lepsze zarobki niż w Niemczech.
1: I nie jest to zbieranie szparagów, ani opiekun osoby starszej.
0: To kelnerzy są najwyżej opłacani, no bo napiwki plus ogródki dają niektórym nawet zarobić 15 tysięcy na miesiąc ponoć.
1: Jeżeli żałujecie, że nie wzięliście dwumiesięcznego bezpłatnego urlopu, żeby zostać kelnerem, to chcemy wam powiedzieć, 15 tysięcy można wygrać. I to jeszcze dzisiaj w RMF Max wystarczy potrząsnąć palmą.
0: Macie to jak na tacy. Hasło Max na 7327. Wysyłacie za 3,69, a potem wybieracie, którego kokosa mamy dla was rozbić. W środku nagrody rzeczowe albo kasa, nawet 15 tysięcy.
1: Gdy do was dzwonimy, już jesteście wygrani. A żeby mogło się tak stać, wysyłajcie hasło Max na numer 7327.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Let's go!
2: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać.
6: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
7: Volkswagen.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: I po reklamie.
17: Jak leżenie nad rzeką.
18: Jak prawdziwy spontan.
17: Jak 2 tygodnie urlopu.
19: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
20: Temperatura osiągnęła swój maks i to 20 stopni. Dzisiejsze podmuchy wiatru są mocno odczuwalne i podkręcają u nas odczucie chłodu. Meteopaci potrzebują więcej kofeiny niż zazwyczaj. Ciśnienie jest w okolicach normy, ale biometr nie wpływa na nas najlepiej. Jutro na termometrach taka sama wartość, w dodatku przyjdą do nas deszczowe chmury. Niedziela z zaledwie 18, deszczem, a nawet burzami. Słoneczne, ciepłe lato wróci do nas dopiero w połowie kolejnego tygodnia.

0: Dream od Alexa Warrena w RMF Max. No pytanie, czy właśnie tak wymarzyła sobie swój ślub Taylor Swift? Bo to dziś podobno ma się odbyć wielkie wesele.
1: No właśnie, bo to wesele, ślub już był chwilkę wcześniej.
0: Otóż to, podobno tak Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie na prywatnej ceremonii, a w Madison Square Garden dzisiaj między innymi wystąpi podczas tego wesela Ed Sheeran czy Paul McCartney.
1: Jejku, jaka to będzie wielka biba. Oczywiście ludzie też się zbierają, żeby gdzieś tam chociaż jakoś przyjrzeć się cząstce tego wydarzenia.
0: Wiesz co, jak ja bym chciał spotkać kogoś znanego, czekałbym nad ranem w kebabie nieopodal.

0: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I po reklamie.

0: Sławek 89,2 FM.
1: To już 15 w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Po popołudniowym fleszu wizja kolejnych podwyżek na stacjach paliw prognozowana przez analityków. Według portalu e-petrol.pl litr benzyny 95 ma kosztować od 6 zł 74 groszy do 6 zł 85 groszy. W przypadku oleju napędowego przedział to 6 zł 94 grosze do nawet 7 zł.

0: i 5 groszy. Eksperci wskazują, że wzrosty są efektem wyższych cen hurtowych oraz utrzymującej się napiętej sytuacji na rynkach paliwowych. Kluczowym czynnikiem ryzyka pozostaje też sytuacja w cieśninie Ormuz.
1: To jest RMF Max Włocławek.
0: Poważne utrudnienia na autostradzie A1. Na pasie w kierunku Gdańska na wysokości Łagiewnik doszło do groźnego wypadku. Dachował tam samochód dostawczy. Ruch w stronę Trójmiasta został całkowicie zablokowany. Kierowcy, szukajcie objazdów. Włocławski magistrat pyta mieszkańców o zdanie. W mieście rozpoczęły się oficjalne konsultacje społeczne dotyczące nowego planu zagospodarowania Śródmieścia i terenów nad Wisłą. Krótko o tym powie Wam nasza reporterka.
2: Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu dla obszaru położonego między ulicami Gdańską, Wyszyńskiego, Warszawską i Aleją Chopina oraz brzegiem Wisły. Otwarte spotkanie z prezentacją projektu zaplanowano na godzinę 15:30 16 lipca w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku,
0: informowała Renata Pasiut. Sezon urlopowy w pełni, a ubezpieczyciele przypominają o odpowiednim zabezpieczeniu na wypadek choroby czy wypadku. Darmowa karta EKUS zapewnia nam jedynie podstawową opiekę medyczną w publicznych placówkach. Aby uniknąć niespodziewanych i często ogromnych rachunków za leczenie, warto dokupić dodatkową polisę turystyczną.
3: Karta EKUS nie zastąpi ubezpieczenia podróżnego. Ona nie obejmuje np. transportu medycznego do szpitala czy powrotu do kraju.
0: Mówiła Elżbieta Pękała, agentka ubezpieczeniowa. Mamy jeszcze chmury nad Kujawami, ale padać nie będzie. Niebawem może pojawić się jeszcze więcej słońca. Termometry pokazują 20. Przypominamy, że w nocy spodziewamy się tylko 13. Wiatr mocno dokucza pieszym. Porywy dochodzą do 55 km na godzinę. Warunki biometeo nie mają na nas najlepszego wpływu, chociaż ciśnienie mamy teraz w normie. Wyraźna poprawa pogody zapowiadana jest dopiero na przyszły tydzień.
4: Piątek po 15 to już ciało nawet podpowiada, że powoli hamujemy z tą robotą.
5: Moje ciało powtarza mi to od 5 dni.
4: Ale odrobinę odpowiedzialności, Fiołas, nawet dlatego dodałam powoli.
5: Anka i Fiołas, siema po trzeciej w piątkowe popołudnie. Weekend mamy na wyciągnięcie ręki.
4: Dawida Podsiadło ze swoim sezonem również. Zostajemy z wami do 17. Róbcie głośniej, żeby nie było słychać szefa, jak przyjdzie z propozycją nadgodzin.

0: Nawet smutne dziewczyny mają imprezowy nastrój dzięki Davidowi Guetcie i Bibi Rexie, ale teraz... Słyszysz to?
1: To ktoś w krzakach siedzi.
0: To jest przyczajony kokos, ukryty szok, czyli runda bonusowa wjeżdża na grubo w naszej zabawie Casa de Palma.
1: Nawet mnie zaskoczyła tym, no. 15 tysięcy można nawet wyciągnąć z naszych kokosów. W środku są też nagrody rzeczowe, takie jak aparaty Instax, czy choćby maszyny do popcornu. Mm-hmm. Ale najważniejsze, i tutaj robimy pauzę, bo 670 razy od teraz mnożymy każdego waszego SMS-a.
0: Niech wjeżdża szybko do nas, czyli max na numer 7327 za 3,69 wysłany. To teraz tak, jakbyście zrobili to 670 razy.
1: 15 tysięcy złotych na początku wakacji. To może zmienić totalnie wasze plany, ale nie macie co liczyć na te pieniądze, jeśli teraz nie wejdziecie do gry. 7327. Każdy max razy 670.
2: RMF Max. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Summertime! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: 10 i 11 lipca wszyscy lądujemy na lotnisku w Kruszynie na święcie powiatu włocławskiego. W programie m.in. w piątek z Colin, Czuczo, Roni Ferrari, Bojorson i Nino, Blacha 2115. W sobotę Cleo, Selfie, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz lokalni artyści. Do tego festiwal smaku, pokazy lotnicze, strefa dla dzieci i masa atrakcji dla każdego. Zapraszają starosta włocławski Roman Gołębiewski oraz przewodniczący Rady Powiatu Dawid Dalman.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.

0: Taylor to pewnie teraz tapiruje włosy na swoje wieczorne wesele. No ale przegapi przez to mecz Hubiego Hurkacza na Wimbledonie, bo to już za moment.
1: Będziemy patrzeć na wszystkie sportowe nowości i to już teraz w RMF Max. Czas na mistrzowski flash sportowy.
2: To mistrzowski flesz sportowy. Krzysiek Chwaliński błyskawicznie o tym, co na piłkarskim mundialu. Znamy już prawie cały skład 1/8 finału i przed nami kilka naprawdę doskonale zapowiadających się spotkań na czele z europejskim hitem.
3: Hiszpania-Portugalia, to iberyjskie derby w tle, starcie młodości z doświadczeniem, Lamina Yamala i Cristiano Ronaldo. Bardzo ciekawie zapowiadają się też starcia starych potęg z czarnymi końmi turnieju. Brazylii z Norwegią, Anglii z Meksykiem oraz Francji z Paragwajem. Do tego mamy starcia Kanady z Maroko i USA z Belgią.
2: Mówił Cezary Dziwiszek, a przed nami jeszcze 3 mecze 1/16. O 20 mecze Australia-Egipt, do północy spotkanie Argentyna-Republika Zielonego Przylądka i dla nocnych marków o 3 Kolumbia-Ghana.

0: mądrych to zawsze warto posłuchać. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa dobrze doradzają, bo już za chwil kilka kończymy bonus w zabawie o nawet 15 tysięcy złotych.
1: Tak może wyglądać wasze popołudnie. 15 tysięcy złotych, które spadnie wam prosto z naszej maksowej palmy. Dzisiaj Fiołas potrząsa palmami, ale najpierw to jeszcze chcemy troszeczkę wami potrząsnąć. Cokolwiek robicie, to teraz. Gdzie jest wasz telefon? Chwytajcie za niego i wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. 670 razy tylko do 15.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Otóż to, na zegar zerkamy, patrząc kiedy nadejdzie fajrant w pracy, a tu trzeba odliczać, bo za 10.15 już będzie za późno. Teraz jeszcze załapiecie się na bonus. Każdy MAX razy 670. 7327 SMS o treści MAX.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
4: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
5: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
4: Chodzi mi o te wypieki.
5: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: Ach, to niska cena.
13: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
18: A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
20: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
21: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
22: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
23: I po reklamie.
0: Mamy jeszcze chmury nad Kujawami, ale padać nie będzie. Niebawem może pojawić się jeszcze więcej słońca. Termometry pokazują 20. Przypominamy, że w nocy spodziewamy się tylko 13. Wiatr mocno dokucza pieszym. Porywy dochodzą do 55 km na godzinę. Warunki biometeo nie mają na nas najlepszego wpływu, chociaż ciśnienie mamy teraz w normie. Wyraźna poprawa pogody zapowiadana jest dopiero na przyszły tydzień.
1: RMF Max.
2: RMF Max Włocławek.

0: The Weeknd. No tak, w końcu zbliża się już wielkimi krokami. Blinding Lights za nami w RMF Max. No i jest decyzja o zakazie komórek w podstawówkach.
1: Zakaz zamykania dzieci w komórkach?
0: Nie, tak, tak. No właśnie, żeby się nie zamykały właśnie, patrząc w telefony. I teraz uwaga, w podstawówkach i w przedszkolach. Tak zdecydował Sejm. Naprawdę ktoś posyłał dziecko do przedszkola i dawał mu telefon komórkowy? Tak po prostu?
1: A może to zakaz dla cioć? Żeby dziećmi się w końcu zajęły, a nie z nosem w telefonie.
0: Jejo. Dziewczyny, to do 1 września jest jeszcze trochę czasu. Można sobie teraz ze spokojem poskrolować. A do tego fukaj Livka w projekcie Enklawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
3: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
2: Chodzi mi o te wypieki.
3: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
13: Czas na weekend? Czas na Auchan!
14: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co za plan?

0: sprzedaję, to kupuję. I po reklamie.
1: W RMF Max, czas na flash o 16. Krzysiek Chwaliński, powiemy o tym, co ważne i ciekawe w piątek po południu. Prokuratura bada niecodzienną sytuację, która wydarzyła się dzisiaj w Sejmie. W czasie dwóch głosowań poseł Janusz Kowalski użył karty innego parlamentarzysty, Jarosława Rzepy z PSL-u. To oczywiście niezgodne z prawem.
2: Były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że głosował nie swoją kartą przez przypadek. Jednak Jarosława Rzepy, którego karty użył Janusz Kowalski, te argumenty nie przekonują.
3: Jak włożę kartę, to na czytniku na górze wyświetla się imię i nazwisko posła, który jest właścicielem tej karty, także przepraszam. Przepraszam bardzo, ten argument jest słaby.
2: Prokuratura prowadzi czynności dotyczące tak zwanego przestępstwa nadużycia władzy, za co grozi kara do 3 lat więzienia.
1: A tematem zajął się Kacper Wróblewski. Do 19 będzie obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej części wybrzeża. Od latarni morskiej w Rozewiu aż po wschodnią granicę państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym, zachodni wiatr będzie się rozpędzać do 8 stopni w skali Beauforta.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów, które pisali 2 miesiące temu. Przed nimi jeszcze ważne zadanie do wykonania.
4: Ósmoklasiści odbierają dziś zaświadczenia z wynikami ze swoich byłych już placówek i muszą je zanieść do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru. No i jeszcze kilka dni stresu przed uczniami, bo wyniki rekrutacji dopiero 15 lipca, a później już tylko zasłużone i spokojne wakacje.
1: Takich właśnie życzymy, a mówiła Marta Czerwińska. Zostajemy jeszcze na chwilę w temacie edukacji. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i w przedszkolach. Zakaz dotyczy także innych urządzeń umożliwiających komunikację oraz nagrywanie dźwięku lub obrazu. Wejdzie w życie 1 września. Możliwe będą wyjątki, na przykład gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub gdy uczeń korzysta ze specjalistycznej aplikacji, która monitoruje stan jego zdrowia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
7: Piątek we Wrocławku w kolejnych godzinach może być nieco bardziej słoneczny. Chmury powoli odsuwają się na wschód kraju. Padać nawet przelotnie nie powinno. Na termometrach mamy teraz 20 stopni. W nocy chłodno. Słupki rtęci pokażą najpewniej 13. Planujący wieczór pamiętajcie o czymś cieplejszym. Chociaż warunki biometeo nie wpływają na nas najlepiej, to humory nam dopisują, bo powoli zaczynamy weekend. Przypomnijmy, że poprawa aury zapowiadana jest dopiero na przyszły tydzień.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: Może na zewnątrz wieje, ale w samochodzie to pewnie zdążyło się nagrzać, co?
9: Grzeją to niektórzy po 16 w piątek już z pracy do domu albo w stronę morza. Tymczasem przebadano ryby w smażalniach. Znamy wyniki, o tym za moment.
8: Zostańcie z RMF Max. Masa hitów i do tego jeszcze kasa do wzięcia w tej godzinie. Anka i Fiołas, dzień dobry.
9: Zaczynamy mundialowo. Ciekawe, czy bramkarz Wysp Zielonego Przylądka zatrzyma dziś kolejne gwiazdy, bo w nocy mecz z Argentyną.
8: Jestem fanką tego zawodnika, ale na start właśnie. Burna Boy i Shakira, daj, daj.

0: Hrabi Klimat. Teddy Swims, Mr. Know It All. To każdy chciałby wiedzieć, czy warto rybę zamawiać w smażalni.
1: No warto na pewno, bo wartość ma wysoką.
0: Przebadano smażalnię nad polskim morzem i jeziorami i słuchajcie, jest nieźle. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o smak i zapach, nie było zastrzeżeń.
1: Super.
0: Jednak 12% smażalni przyłapano na podmiance.
1: Czyli?
0: Miał być dorsz, był morszczuk.
1: Aj, niestety, myślisz, że jesz szlachetną rybę, a tu w drugą stronę.
0: No.
1: Czyli nic, tylko ukończyć kurs rozpoznawania ryby po filecie. Level master w tej dziedzinie to jest rozpoznać rybę po panierce.
0: Wow, Sobel w RMF Max.

0: Ebony Halo w RMF Max. No to jest wielkie halo dla tego świata. Szansa raz na 11 milionów. Właśnie się wydarzyła. Niezwykły poród w Holandii. Czworaczki jednojajowe przyszły na świat.
1: Jednojajowe?
0: Zdrowe, zdrowe zaznaczam.
2: Ojciec wchodzi na oddział, patrzy, mówi bez jaj.
0: No, może w przyszłości już musi to sobie zafundować, ale w każdym razie to jajko to chyba musiało być wielkości kokosa.
2: Z naszych kokosów wyciągacie za to nagrody i kasę i to już zaraz ktoś będzie miał na to szansę, bo przed nami finał zabawy. Casa de Palma. Bądźcie z RMF Max.
0: Sprawdzimy, co się z tego urodzi. RMF
3: Max. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
15: I po reklamie.
16: Jak długi dzień pełen słońca.
17: Jak wypad nad wodę.
18: Jak ognisko na działce.
19: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max.
7: Włocławek 89,2 FM.

0: Tego się pewnie nie spodziewaliście, ale nawet teraz możecie zdobyć przewagę na poniedziałkową rozgrywkę o 15 tysięcy, bo mamy bonus przez 10 minut. Każdego maksa mnożymy 1450 razy.
1: Czyli teraz chwytacie za telefon, wysyłacie hasło max na numer 7327 za 3,69 zł i nikt nie wie, a wy już na poniedziałek możecie być zarobieni.
0: Max na 7327, teraz każdy 1450 razy. 15 tysięcy do wzięcia.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ten przyjemny moment, kiedy rozdajemy pieniądze w RMF Max prosto z palmy, właśnie następuje.
2: Finał zabawy Casa de Palma. Wybieramy wylosowany numer, no i czekamy na głos po drugiej stronie. Szczęśliwy głos, mamy nadzieję.
1: Ja tylko szybko powiem, że czekamy maksymalnie 6 sygnałów. Są instaksy, maszynki do popcornu i mamy słuchacza.
2: Dzień dobry, cześć, tu radio. Radio RMF Max. Anka Fiołas, dzwonimy w zabawie Casa de Palma.
1: Do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Do Jarka.
2: Jarek, jak tam twój piąteczek, weekend rozpoczęty?
3: Właśnie wróciłem z pracy.
1: Czy praca daje ci satysfakcjonujące wynagrodzenie?
3: Poniekąd tak, ale zawsze jest mało. Człowiek jest zawsze głodny.
2: Kokosy za to możesz zarobić u nas. Mamy 26 palm. Na każdej palmie wisi kokos i w każdym jest jakaś nagroda. Są nagrody rzeczowe, są i pieniądze. To może być 15 tysięcy złotych. Teraz decyzja do ciebie należy. Którą palmą mamy dla ciebie potrząść?
3: Ula, sądzę, że palmą numer 15. Niech będzie 15. Środek bez żadnych większych szczegółów.
1: Dobra.
2: 26 tak... i 15 środek?
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, tak, co do matematycznych reguł, no właśnie, to jest takie bardzo plus minus i dalej niż bliżej, ale rozumiem, że zostajesz przy 15, bo normalnie to by było jakieś tam...
3: Tak. Zostaję przy 15.
1: Dobrze. To panie kolego!
2: Idę!
1: Fiołas leci!
2: Idę, uwaga! Mam! Spada!
1: Co tam?
2: Jarek!
3: Słucham.
2: Na weekend będzie 500 w kokosie.
3: No, super.
1: Gratulacje.
2: Pół tysiaka no, dzisiaj z palmy dla ciebie.
3: Ten weekend już się zaczyna bardzo dobrze. Obiecująco.
1: Bardzo obiecująco. Słuchaj, my też obiecaliśmy i spełniliśmy. Zawsze jak do was dzwonimy, to oczywiście są nagrody. Jareczku, gratulacje. Dla ciebie leci 500, ale na tym nie kończymy naszej zabawy. Lokalizujcie szybko swój telefon, bo to teraz ruszamy z największym bonusem do poniedziałku. Lepszej okazji nie będzie, żeby zgarnąć kokosy po weekendzie.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: I od razu czuć, że mamy lato. Morenito i Ina w RMF Max. A teraz prawa strona polskiego wybrzeża robi hałas dla strony wschodniej, bo pomoże dzisiaj z alertem przed sztormem.
1: No to przede wszystkim trzymajcie się mocno głośnika, bo tutaj będziemy balansować cały czas na dobrej linii weekendu.
2: Bujajcie się do hitów po 17 kanał nadawczy, a my wracamy po weekendzie. Tym razem po 9 się słyszymy w poniedziałek. Anka i Fiołas.
1: Będziemy w dobrej kondycji. Postaramy się. Dzięki za dziś.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: A sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że dzisiaj już trochę odpoczywamy od upałów. No i na przykład w Zielonej Górze, w Wrocławiu czy w Opolu do 22 stopni. Tutaj sporo słońca, no ale da się oddychać, da się spacerować, więc korzystajcie. Wykorzystujcie pogodę do tego, żeby pobiegać, porobić kroki, właśnie skorzystać ze świeżego powietrza. W Gorzowie Wielkopolskim do 22 stopni. Deszczowo, jak się okazuje, i zimno w Zakopanem, tutaj do 16. W Koszalinie 16, burze i opady deszczu.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: urodziny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12B. Zadzwoń 669 615 325.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: RMF Max, czas na flash o 17. Będzie krótko o tym, co ważne i ciekawe w piątkowe popołudnie. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. Wicepremierzy zareagowali na medialne doniesienia o możliwej rosyjskiej prowokacji wymierzonej w stronę Polski. Co mówili?
2: Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Radosław Sikorski uspokajali.
3: Rząd, prezydent, społeczeństwo, wszyscy, pomimo różnic i emocji, jesteśmy zintegrowani w graniu do jednej bramki w sprawach bezpieczeństwa. Jest to absolutnie nasze największe i najpoważniejsze zadanie od zakończenia II wojny światowej.
2: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a Radosław Sikorski dodał, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby prezydent Rosji zdecydował się przetestować jedność NATO nieprzemyślanymi działaniami.
1: Mówił Michał Radkowski. Ekspresówka S8 na Mazowszu to jedna z najbardziej zatłoczonych tras centralnej Polski aktualnie. Miejscami trzeba stać tam w 10 km.

0: W Nowym Korku rozpoczyna się drugi weekend tegorocznych wakacji.
1: Na trasie z Warszawy w stronę Białego Stoku, czyli właśnie na S8 na wysokości Radzymina, tam są roboty drogowe i głównie przez to kierowcy mogą jechać tylko jednym pasem, a nie trzema pasami. Rozmawiałem z tymi, którzy już przed chwilą pokonali ten odcinek i radzą albo omijać ten fragment na wysokości Radzymina, albo zarezerwować po prostu więcej czasu.
0: Mówił Michał Dobrołowicz, pamiętajcie mimo wszystko o spokoju za kołkiem. Teraz krótko o przysłowiowym trzęsieniu ziemi w warszawskim ratuszu. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję z funkcji wiceprezydentek Warszawy. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Dziś na ekrany kin wchodzi komedia Zaproszenie. Zagrali w nim Olivia Wilde i Edward Norton. Aktorka jest także reżyserką filmu. I love what
2: Olivia did. Uwielbiam to, co Olivia zrobiła z tym filmem, jak poprowadziła go od zabawnych, pełnych humoru kłótni do momentu, w którym pod koniec ci sami bohaterowie rozmawiają ze sobą absolutnie szczerze. Nie chodzi o to, że złość zniknęła, ona wciąż jest, ale to już nie jest kłótnia.
0: Film polecamy, a z Edwardem Nortonem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
5: Nad całym regionem utrzymuje się raczej umiarkowane zachmurzenie. Padać nawet przelotnie nie powinno. Póki co termometry pokazują jeszcze 20 kreskę. W ciągu nocy słupki rtęci spadną aż do 13, a jutro ponownie czeka nas 20. Podmuchy wiatru nadal przeszkadzają pieszym. Osiągają około 50 km na godzinę. W weekend ma wiać jeszcze mocniej. Jutro porywy mogą dochodzić nawet do 60. Przyszły tydzień w prognozach, póki co w kratkę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: 3 minuty po godzinie 17. To jest kanał nadawczy i dzisiaj w pełnym składzie, moi drodzy.
7: Dzisiaj jest pełna chata, bo jest Justyna Borycka.
6: Jestem, jest Filip Kliber.
8: Jest.
7: Jest Natalia Kowałek.
8: Jestem.
7: I jest Michał Siwek.
9: Obecny. Czemu tak smutno powiedziałeś akurat moje nazwisko? Wszystko z takim entuzjazmem,
8: a moje smutno. Tyle nazwisk jest do wymówienia i ty byłeś na końcu akurat.
7: Bo ty za chwilę nas zostawisz przecież.
6: No tak, bo uznaliśmy, że jednak to studio mimo wszystko jest za małe na naszą czwórkę, a potrzebujemy też was dzisiaj w kanale nadawczym, więc Michał z Natalią mają misję.
7: Dziękujemy, możecie już iść.
6: Okej, to
9: musimy?
6: Pa.
9: Musicie. No to idziemy. Dopóki Filip nie odwoła swoich słów, to idziemy.
7: Dziękuję, nie odwołuję. 3 minuty po godzinie 17, Martin Garrix i Ed Sheeran już gra. Siwek i Natalia opuszczają to studio. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Tam będzie się wszystko działo.

0: proszę się ze mną nie kłócić w tym temacie, bo absolutnie nie ma dyskusji. To jest numer na piątek idealny. ATV i You're Not Alone w RMF Max. My już tutaj we dwójkę zostaliśmy z Filipem.
1: Oficjalnie.
0: Ale mamy za to 4 wejściówki do największego parku rozrywki w Polsce.
1: Stop! Stop! Chwila, moment. O czym teraz myślisz? To nam ładujesz wiadomość i wysyłasz na Messenger RMF Max, a jeżeli będzie kreatywna, zabawna i zrobi tak, że będziemy się łapali za brzuszki ze śmiechu, to sprawia, że możesz wygrać poczwórną wejściówkę właśnie do największego parku rozrywki, który świętuje swoje 12 urodziny.
0: Tak jest. Messenger RMF Max, dajcie znać, o czym teraz myślicie. To mogą być szalone rzeczy. A my lecimy z kolejnymi dobrymi numerami. Gibbs, Coco i Jonathan teraz w RMF Max.
1: Mucha nam chodzi po monitorze.
0: O!

0: Yellow submarine, yellow submarine.
1: Tak ci się skojarzyło?
0: Tak mi się skojarzyło akurat. To już jest 19 minuta, kiedy studio opuścili Siwek i Natalia, którzy są na mieście i którzy postanowili, że dzisiaj będą łapać ludzi.
1: No to sprawdźmy, jak tam u nich sytuacja. Halko!
2: RMF Max w plenerze, bo ludzie w plenerze. Jest idealny letni dzień. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno, świeci słońce, tak przynajmniej jest w Krakowie i właśnie tutaj będziemy po mieście krążyć i możecie nas tutaj łapać.
3: Jako, że jest piątek, to właśnie lekko krążymy. Mamy nadzieję, że nie utkniemy na wieki wieków w korkach, także trzymajcie kciuki, żebyśmy znaleźli jakieś miejsce parkingowe. No i mamy leżaczki. Tutaj je troszkę słychać. Będziemy się rozkładać z naszymi leżaczkami i no szukajcie nas. Taki jest plan.
2: Pamiętajcie, kremik, woda, czapeczka i ruszamy na miasto.
1: No i pięknie to brzmi. No to po leżaczkach RMF Max ich poznacie dzisiaj. RMF Max jednocześnie w studiu w osobie mojej i Filipa oraz na mieście w osobie Natalii i Michała. I tak się dzisiaj kręci kanał nadawczy w RMF Max.
0: Można iść do nich.
4: RMF Max. RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Ten gość naprawdę potrafi w hity. To Alex Warren, który po sukcesach takich numerów jak Ordinary czy Fever Dream czeka na wasze wsparcie w poczekalni listy Hot Band ze swoim najnowszym singlem Passenger. Głosować na niego możecie pod rmfmax.pl.
5: Hot Band Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: To jest numer, którego słuchało się wracając w szerokich dresach do domu na obiad do mamy. Jest już w pół do szóstej, a to czas na Krzysia, oczywiście Chwalińskiego, który nam tutaj z mistrzowskim fleszem sportowym się pojawił i widzę, że w emocjach.
1: Dzień dobry, tak jest.
2: Co tam się dzieje? Znaczy póki co jeszcze
1: tenis
2: nie znamy.
1: Tenis się dzieje.
2: No tak, przecież cały czas Wimbledon jest grany, Polisman już prawie nie gra od Jabala, więc możemy zaczynać.
0: Uroczyście zaczynamy.
1: Ale koszykówka też się dzieje.
0: Mistrzowski flesz
2: tak
0: sportowy.
2: Jest. No to w takim razie, Krzychu, opowiadaj.
1: To na początek tenis, bo na korcie w Londynie Hubert Hurkacz, który w trzeciej rundzie Wimbledonu gra z Tamim Polem. Polak pierwszego seta niestety przegrał 6-4. Druga część bardzo wyrównana i zacięta.
3: Serwuje Hubert Hurkacz niż w tej pierwszej partii, popełnia mniej błędów i zagrywa więcej asów. Ten pierwszy set był wyrównany, ale zadecydowało jedno przełamanie na korzyść Amerykanina. Ta druga partia, no zdecydowanie bardziej zacięta i jak na razie remisowa.
1: Mówił Wojciech Marczyk, za niespełna pół godziny polscy koszykarze zagrają z Austrią w przedostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni są liderem grupy i mają już pewny awans, ale wciąż muszą walczyć o pierwsze miejsce, żeby później trafić na łatwiejszego rywala. Poniedziałek w Krakowie Polacy zagrają z Holandią. A na mundialu wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16, o 20:00 starcie Australii z Egiptem, o północy spotkanie Argentyna-Republika Zielonego Przylądka, a o 3:00 Kolumbia-Gana.

0: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Co tego się słucha?
3: Co jest hitem?
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: I po reklamie.

0: deskę, nad wodę.
1: Zawsze na maksa, lato na maksa.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
3: Nad całym regionem utrzymuje się raczej umiarkowane zachmurzenie. Padać nawet przelotnie nie powinno. Póki co termometry pokazują jeszcze 20 kreskę. W ciągu nocy słupki rtęci spadną aż do 13, a jutro ponownie czeka nas 20. Podmuchy wiatru nadal przeszkadzają pieszym, osiągają około 50 km na godzinę. W weekend ma wiać jeszcze mocniej. Jutro porywy mogą dochodzić nawet do 60. Przyszły tydzień w prognozach, póki co w kratkę.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Jak się tak jedzie do domu w piątek, w wakacje, to o różnych rzeczach można myśleć.
2: Nasza, w głowie myśli przeróżne.
1: Nasza skrzynka oczywiście na Messengerze zasypana waszymi wiadomościami, o czym myślicie. A ty, Kuba, o czym myślisz?
3: No, ja słucham was właśnie wracając z pracy do domu i tak myślę sobie o tym, że kiedyś cieszyłem się na wakacje, bo mogłem do późna siedzieć i bawić się z kolegami na polu i nie wracać szybko do domu, a teraz cieszę się dlatego, że samochodów jest po prostu mniej na ulicach i wrócę do tego domu szybciej. Pozdrawiam.
2: I to jest właśnie głosówka, którą dostaliśmy na Messengera od Kuby, który jest już z nami. Siemano, Kuba.
4: Cześć, hej.
2: Siemano. Kuba, no i co, dojechałeś? Nie dojechałeś? Samochody się jadą czy nie jadą?
4: Jadą, tylko właśnie pomyślałem sobie o tym, że teraz jestem spóźniony i jako, że nie stałem w korkach, to nie mam żadnego usprawiedliwienia.
1: Ojej, my wypiszemy. To faktycznie problem.
2: Spokojnie, my wypiszemy przecież. No, możesz stać, możesz się teraz zatrzymać, bo akurat miałeś nagrać głosówkę, żeby wygrać bilety do Energylandii i Kuba trafia do ciebie poczwórna, nie pojedyncza, nie podwójna, nie potrójna, ale poczwórna wejściówka do Energylandii, która świętuje swoje 12 urodziny.
4: Super, fantastycznie. Będę miał jako zadośćuczynienie za spóźnienie.
1: Tak jest. I mam nadzieję, że masz zapięte pasy, bo tam na rollercoasterach to też trzeba jak coś.
4: O, cały czas.
2: Tam buja.
1: Ale wrotki można odpiąć, więc baw się dobrze. Trzymaj się, cześć.
4: Super, dzięki bardzo.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny

0: 75 870.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: Po rekordowych upałach nad Polskę nadciąga wyraźne ochłodzenie. Synoptycy prognozują, że zarówno dni, jak i noce będą coraz chłodniejsze. Temperatury spadną, a słońce coraz częściej będzie chować się za chmurami. Towarzyszyć temu ma umiarkowany, miejscami dość silny wiatr. Wygląda na to, że w najbliższych dniach pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Piątkowy wieczór we Wrocławku i w regionie zapowiada się z temperaturą w okolicach 19-20 stopni. W nocy tylko 16, ale to powinna być pogodna noc we Wrocławku i opady nie są prognozowane. Jutro u nas 21 na plusie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
4: Hity na punktualnie 18, jesteśmy punktualni i za chwilę tak samo połączymy się z bardzo punktualnymi ludźmi, czyli z Michałem Siwkiem oraz Natalią Kawałek.
5: Oni tam sobie już siedzą w plenerze i czekają na to, żeby złapać kogoś, kto na antenie RMF Max będzie miał szansę zabłysnąć. A tutaj jeszcze na Borycka?
4: I Filip Kliber, ale także jest Wiktor Waligura, jego cztery pory roku już wlatują, więc zróbcie głośniej RMF Max, słuchajcie letnich bangerów i zostańcie koniecznie z kanałem nadawczym.
5: Bo to lato dopiero się rozkręca.
4: Koniecznie.

0: Płyniemy sobie przez to piątkowe popołudnie, 7 po 6. Niko i Vince za nami w RMF Max, ale to jest moment, żeby podkręcić sobie bas i głośniczki jeszcze bardziej, bo lecimy z premierą. Słuchajcie, Josh Baker i Poppy Bass Comp z numerem My Place. Josh Baker ten numer testował bardzo długo na różnych DJ-skich imprezach, od Miami po Ibizę. No ludzie, i mamy to.
1: Gdzie by go nie było. Piosenka to jest taki typowy letniaczek, jest bardzo ciepło, jest przy okazji bardzo słonecznie na tym numerze, ale do tego jeszcze mega hipnotyzujący wokal brytyjskiej wokalistki, czyli Poppy Bass Comp. No sprawia, że to jest po prostu idealny kawałek na to, żeby go teraz wam zagrać premierowo w RMF Max, więc zróbcie głośniej. Josh Baker i Poppy Bass Comp z numerem My Place. And now, ladies and gentlemen, premiera.

0: Doskonałe klubowe nowości to Josh Baker i Poppy Bascomb w RMF Max z numerem My Place. W ciekawym miejscu są teraz Natalia z Michałem. Halo, gdzie jesteście?
1: Halo, halo.
2: Jesteśmy na Błoniach. Mamy nadzieję, że nas słyszycie.
1: Bardzo dobrze
2: Pogoda
1: słyszymy.
2: Jest piękna i udało nam się złapać dwie fantastyczne, uśmiechnięte osoby. I mamy plan, żeby z nimi pogadać.
3: Słuchajcie, zacznijmy może od tego, jak macie na imię.
4: Adam. Paula.
3: Adam i Paula. Zabawa jest prosta, słuchajcie. Zadamy wam kilka pytań dotyczących tego, kim jesteście, czym się zajmujecie i tak dalej. A zadaniem słuchaczy i Filipa z Justyną w studiu będzie wytypowanie, próba zgadnięcia, jaki jest wasz plan na dzisiejszy wieczór. Czy wchodzicie w to?
4: Ja wchodzę.
5: Wchodzimy oczywiście.
2: No to super, tylko teraz za dużo nie podpowiadajcie. To może Michał, pierwsze pytanie.
3: Dobra, czym się zajmujesz na co dzień?
5: Montuję coś.
2: Okej, Paulina, ty?
4: Farmaceutka.
2: Okej, to brzmi jak poważne zawody.
3: Przedział wiekowy, tak, pięcioletni. Podajcie.
5: 48.
0: To taki przedział niezły, no.
4: 40.
3: Dobra.
2: Okej, czyli jeszcze między 40 a 48, tak w takim wieku zamykamy naszych słuchaczy aktualnych.
3: Dobra, ja bym jeszcze uderzył w coś, co nam więcej powie o stylu życia.
2: W buty może.
3: W jaki sposób dostajesz się na co dzień do pracy?
5: Rowerem.
0: O!
4: Autem.
2: Okay. Rower i auto. Czy chcecie jeszcze jakieś podpowiedzi
0: na początek? Ja bym chciała o jakieś hobby na przykład. Co lubicie robić tak ogólnie w życiu? Jakieś
2: co
0: pasje?
2: Co lubicie robić tak ogólnie w życiu? Pyta Justyna, która jest tam na kopcu Kościuszki.
4: A, aktywność fizyczna.
1: Mhm. Okej. Okay.
2: Czyli sport. Aktywność
3: Dobra,
2: fizyczna.
3: Dobra, kochani, ja myślę, że więcej wam nie możemy dać, bo wam będzie za prosto.
2: Możemy dodać,
3: słuchacze,
2: że jest piękna pogoda.
3: Słuchacze i Filip z Justyną, zgadujcie, co Adam i Paula mają zaplanowane na dzisiejszy wieczór.
0: Dobra, ale dajcie nam chwilę. Messenger RMF Max.
2: Jasne.
0: Messenger RMF Max, pomóżcie, tutaj możecie pisać, co waszym zdaniem robią nasi goście. Przypomnijcie jeszcze raz imiona.
1: Zapiszę. Paula i Adam.
0: Paula i Adam.
3: Paula i Adam, dokładnie. Jesteśmy tutaj razem z nimi na Błoniach w Krakowie. Jest piękne słońce. Jak jeszcze dziś nie byliście na zewnątrz, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Dobra, to ja jeszcze szybko przypomnę. Paula, wiek między 40 a 48 lat, farmaceutka, lubi sport i jeździ do pracy autem, a Adam coś tam montuje w swojej pracy, wiek podobny i jeździ do pracy samochodem. Oboje ten sport lubią.
1: Adam z pracy załatwia jakby co. No dobra, piszcie na Messenger RMF Max. Co oni mają za plany w takim razie?

0: Co za dzień, by być żywym. Moving to the Sun w RMF Max. Gdzieś tam w słonku też już czekają na was Natalia z Michałem na krakowskich Błoniach. No i złapali Paulę i Adama.
1: Tak.
0: Paula jest farmaceutką, jeździ do pracy autem. Wiek między 40-48 lat. Lubi sport. Podobnie zresztą jak Adam, który w pracy zajmuje się montażem, ale już do pracy jeździ rowerem. No i teraz zastanawialiśmy się nad tym, jakie w takim razie mogą być ich plany na wieczór. Pojawiło się trochę propozycji na Messengerze.
2: Pojawiła się propozycja na przykład...
1: Tego, dawajcie.
2: To posłuchaj. Propozycja od Asi na naszym Messengerze to jest oglądanie Mistrzostw Świata Piłki Nożnej.
1: Oglądanie Mistrzostw Świata Piłki Nożnej. Czy to jest to, Adam?
2: Nie.
1: Absolutnie, Adam.
2: Absolutnie
1: tak
2: nie.
1: Się zaśmiał, że tutaj chyba mówi, a nie za bardzo w twoich zainteresowaniach.
2: No ale sportowcy jest,
3: nie
2: tak?
3: Tą razą.
2: Dobra.
3: Ja myślę, że możemy podrzucić jeszcze jedną podpowiedź. Powiedzcie, co robicie w Krakowie? Po co tu przyjechaliście?
4: Przyjechaliśmy na koncert Rickiego Martina.
0: Ale to się widzieliśmy tam wczoraj w takim razie.
3: No właśnie, Justyna, tak myślałam, że poczujesz entuzjazm. Aha. I jakąś łączność, jedność dusz tutaj.
0: Było wspaniale,
3: latynoską.
0: Prawda? Myślę, że się
1: to
0: tutaj
1: jakie są
0: zgodzimy.
1: Kolejne propozycje.
2: Dobra, bo to akurat
0: mamy jeszcze
2: na
0: propozycje
2: szybko.
0: Zawody wspinaczkowe.
1: Zawody wspinaczkowe?
2: Tak.
5: Nie.
2: Też nie?
0: A po prostu odpoczynek po pracy we własnym domu chyba też odpada, skoro jesteście w Krakowie.
3: No w domu to nie, bo mamy tutaj gości jednak przyjezdnych. Powiedzmy jeszcze skąd?
4: Z tym miasta.
0: O,
3: właśnie, wow. Daleka to podróż specjalnie dla Rickiego.
1: Dobra, to ja jesteście obstawiam. Daleko, ja wam tyle powiem.
2: To poczekaj, ostatnie ode mnie, przysięgam.
3: No.
2: Obstawiam, że skoro wiek jest jaki jest, to chodzi po prostu o spanko od godziny 21. Tak? Czyli zgadłem.
1: Nie, że biorąc pod uwagę...
3: Ale dobry kierunek
1: wiek,
3: chyba.
1: To po prostu idziecie w spanko.
3: Od 21.
5: Nie idziemy w spanko.
2: Ajajajajaj. To się...
5: Wybieramy się na spacer.
2: No dobra, to w takim razie musicie powiedzieć, czym się zajmujecie. Jakie macie plany?
1: No to jeszcze raz głośno, jaki jest plan?
5: Drineczek na Starym Mieście.
0: Pięknie, Kraków latem.
3: Krakowa, romantycznie, wiecie, o co chodzi, no.
2: Dobra, to w taki...
3: I co, zazdrościcie, bo wy będziecie w radiu siedzieć.
2: Wcale nie zazdrościmy.
3: W ogóle nie.
6: Ogłoszenie RMF Max.
7: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
8: Ten gość naprawdę potrafi w hity. To Alex Warren, który po sukcesach takich numerów jak Ordinary czy Fever Dream czeka na wasze wsparcie w poczekalni listy Hot Band ze swoim najnowszym singlem Passenger. Głosować na niego możecie pod rmfmax.pl.
7: Hot Band Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Piotrek Świderski.
6: Ogłoszenie RMF Max.

0: dwoje
1: całą paczką
0: na spontanie,
2: tak w

0: Dawid Podsiadło i jego sezon. To jest 18.29. To są najlepsze hity w RMF Max, ale też najważniejsze informacje ze świata sportu, no bo sportem też człowiek żyje, prawda?
1: Tak jest. Tak mistrzowski jest. Flesz sportowy już w przygotowaniu. Krzysiek Chwaliński
2: znaczy,
1: z nami.
2: Jest przygotowany.
0: Jest!
1: No jest przygotowany, no. Dobra.
0: Krzysiek zawsze był przygotowany, także startujemy. Mistrzowski flesz sportowy w RMF Max.
3: Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu nadal gra z Tomim Paulem. Pierwszego seta Polak przegrał, drugiego wygrał.
4: Obaj panowie świetnie serwowali, zdecydowanie więcej asów. W tej drugiej partii zaserwował jednak Polak. Każdy z tenisistów wygrywał jednak gemy przy własnym podaniu. Potrzebny był więc tiebreak. W tym Hubert Hurkacz dwa razy przełamał serwis rywala i wygrał ostatecznie tego tiebreaka 7-5, a całego seta 7-6.
3: Mecz śledzi Wojciech Marczyk. Trwa bardzo zacięta, bardzo równa partia numer 3. Polscy koszykarze od pół godziny grają w Wiedniu z Austrią w przedostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Po pierwszej kwarcie biało-czerwoni wygrywają 24-16. Nasi są pewni awansu, ale nadal muszą walczyć o utrzymanie pierwszego miejsca, żeby trafić na łatwiejszego rywala. Na piłkarskim mundialu ostatnie mecze 1-16, pierwsze z nich o 20 to starcie Australii z Egiptem.

0: Są wakacje, to jest akcja w RMF Max. Jazzy i Spritz z nami z numerem Can't Deny It, a nasza ekipa Natalia i Michał na krakowskich błoniach dzisiaj łapią ludzi i poruszają wybitnie trudne tematy.
1: Jest z nimi już Tymon, także przekazujemy wam Tymona, przekazujemy wam głos. Co ten Tymon w ogóle robi?
2: Tymon, pytanie do ciebie. Co teraz robisz w Krakowie? Na jakim jesteś etapie życia? Może tak.
3: Teraz mam wakacje i ogólnie no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić tutaj po Krakowie.
4: Zaczęła nam się w związku z tym też fascynująca dyskusja o najlepszej rybie. Tymon.
3: No, moim zdaniem jest okoń, no bo jest piękny po prostu, jakby ma paski, jest ładną rybą, no, tak to można.
2: No właśnie, gdybyście się zastanawiali, jaka ryba jest najlepsza, to już nie jakieś szczupaki, karasie, nie. Okoń jest absolutnie top, ale zaczęliśmy w ogóle rozmowę od czegoś innego, bo Michał narysował tutaj taki dosyć kontrowersyjny znak. Ludzie się zatrzymują i zadają różne dziwne pytania.
4: Bo napisałem, że bób jest fuj, dyskutujny. Zapraszam ludzi do dyskusji, czekam, aż zostanę przekonany, że jest inaczej,
2: ale zanim
4: bo
2: to
4: może
2: się
4: ktoś
2: wydarzy,
4: da radę.
2: Mamy tutaj Tymona, którego zapytaliśmy, co sądzi o bobie i właśnie, Tymon, bób, co sądzisz, dobry, niedobry?
3: Nigdy nie jadłem, nie mam opinii swojej, ale chętnie spróbuję.
5: Ludzie.
4: No i Tymon pogodził Polaków. No ja tam usłyszałem taki absolutne westchnienie,
2: przerażenie.
4: Boryny. Jak można było nigdy w życiu bobu nie jeść? No można było.
2: Ale słuchajcie,
0: przekażcie Tymonowi, że go po prostu ominęło tyle pysznych wieczorów. Tyle dobrego.
2: Albo nie pysznych wieczorów,
4: Tymon,
2: to już Boryna nie bądź stronnicza.
4: Nie warto próbować.
2: My mamy propozycję. Niech słuchacze RMF Max podrzucają propozycje, argumenty. Bób dobry czy niedobry, to się najbardziej chyba właśnie Tymonowi przyda, bo on nie wie, czy warto próbować, czy nie warto.
0: Ja chciałam tylko przypomnieć, że już kiedyś robiliśmy taką debatę w kanale nadawczym i wtedy wyszło 60% około, że bób super, a około 40%, że bób nie do końca super. Być może teraz wyniki się zmienią.
4: To było. Tam
5: jak
4: źle policzone głosy były. To komisja już udowodniła
2: tak,
4: dawno.
2: Michał Boryna Siwek został. Anuluje, bo przegrywa.
1: Teraz ja muszę tutaj wszystkich zabrać na antenę RMF Max. Nagrajcie nam głosówkę na Messengera RMF Max. Bób dobry czy niedobry? RMF Max. Czekamy na wasze zgłoszenia.
6: Reklama. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. To na maksa.
3: Włocławek 89,2 FM.
4: Po rekordowych upałach nad Polskę nadciąga wyraźne ochłodzenie. Synoptycy prognozują, że zarówno dni, jak i noce będą coraz chłodniejsze. Temperatury spadną, a słońce coraz częściej będzie chować się za chmurami. Towarzyszyć temu ma umiarkowany, miejscami dość silny wiatr. Wygląda na to, że w najbliższych dniach pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Piątkowy wieczór we Włocławku i w regionie zapowiada się z temperaturą w okolicach 19-20 stopni. W nocy tylko 16, ale to powinna być pogodna noc we Włocławku i opady nie są prognozowane. Jutro u nas 21 na plusie.

0: Za 10 minut siódma Explosion!
1: Nie ma lepszego piątku, lepszego sobie nie wyobrazicie.
0: Absolutnie.
1: Nie ma co próbować nawet.
0: My jesteśmy tutaj dzisiaj z Filipem w studio, ale Michał z Natalią są na mieście, na krakowskich Błoniach i tam prowadzą bardzo zażartą dyskusję o bób. To jest walka o bób, która się rozgrywa w sercach naszych słuchaczy i przechodniów.
1: I przy okazji tak samo wy się do tego przyłączacie, czyli wszyscy słuchacze RMF Max i przy okazji tworzymy jedną wielką ekipę, która myśli o bobie na przykład takie rzeczy.
2: Bób tylko i wyłącznie tak, ale nie rozgotowany.
0: O, i ja się tutaj zgadzam w 100%.
1: Bób
0: jest wspaniały, sezon jest krótki, trzeba korzystać, trzeba go wyciskać jak cytrynę, ale musi być dobrze ugotowany.
1: Kiedy życie daje ci bób, wyciśnij z niego lemoniadę. I teraz przekazujemy mikrofon do Natalii oraz do Michała. Słuchajcie, jak tam u was sytuacja na Błoniach?
3: Przepraszam, zbiliście mnie troszeczkę z tropu. Jaka lemoniada z bobu? Czy wy jesteście normalni? Czego wy się nawdychaliście?
1: Nie pytaj, zrób.
3: Ile nas nie ma, aby macie jakieś dziwne pomysły?
1: Nie pytaj, zrób tylko.
3: Nie zrobię tego, bo ja nie lubię bobu.
4: W ramach naszej... Właśnie, Natalia nie lubi bobu, ja też nie lubię bobu, dlatego właśnie prowokujemy ludzi z napisem bób jest fuj, dyskutujmy. I w ramach naszej akcji, czy chciałby pan porozmawiać o bobu, złapaliśmy Kacper. Dzień dobry, Kacper.
5: Cześć, witam. Porozmawiajmy zatem o bobie.
4: Porozmawiajmy o bobie. W ogóle Kacper postanowił potrenować, bo za chwilę obroni pracę magisterską czy licencjacką? Licencjacką i chce poćwiczyć przekonywanie ludzi do rzeczy. Więc Kacper, przekonaj nas, że bób nie jest twój.
5: Ale jeszcze o tym nie dyskutowaliśmy. Musielibyśmy sobie przypomnieć, jak smakuje bób. Niestety nie posiadacie tutaj bobu, dlatego...
3: Tak, to jest nasz ogromny błąd, że nie mamy bobu ze sobą, a pytamy ludzi o bób. To jest kardynalny błąd.
5: Troszeczkę tak.
3: Troszeczkę tak.
5: Jakbyście bronili pracę licencjacką, już piątki by nie było niestety.
3: Ale może na czwórkę wyciągniemy, mamy nadzieję.
5: Zobaczymy.
3: Dobra, to co z tym bobem? Jadłeś w życiu bób?
5: Jadłem.
3: Okej, super.
5: Jadłem.
3: Punkt dla ciebie.
5: Było dwa razy. Ponoć lepiej niż poprzednik, bo poprzednik tam nie kosztował nawet.
3: Tak, ale... tak.
5: No, o bobie mam takie zdanie. Kiedyś, jak byłem mały, to go spróbowałem, no i smakował w sumie jak groszek. Ale teraz, jakiś czas temu, tam w zeszłym sezonie bobowym, próbowałem bób w zeszłym sezonie bobowym, no i był taki całkiem nie najgorszy, dlatego zdziwiłem się waszym statementem, dlaczego tak bobu nie lubicie. Kiedy w ogóle ostatnio próbowaliście bób?
3: No my ewidentnie jedliśmy ten najgorszy bób, taki się coś wydaje.
0: I chyba takie jest, słuchajcie, rozwiązanie tej zagadki. Po prostu bób trzeba zjeść dobry i wtedy się go lubi, a jak się zje zły, to się go nie lubi.
3: Czyli co, mamy remis w takim razie?
4: Tym, że bób jest tylko zły i właśnie to jest cały problem.
1: Dopóki nie jest to bob budowniczy.
4: Nie, bob budowniczy super. Bob szleiści też. Natomiast bób do jedzenia nie.
0: No cóż, możemy się pięknie różnić, słuchajcie.
1: Dziękujemy za dyskusję i przy okazji możecie cały czas nagrywać nam głosówki. Co wy myślicie o bobu? Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Tutaj nagrywajcie, czy bób dobry, czy bób niedobry. Po co o tym mówić? Zapytacie. Dlatego, że po prostu lubimy rozmawiać o bobie. Bledka i tańcz teraz.

0: Inne domy biorą się stąd. Agata.
1: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.

0: Biedronka.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: pod wodę,
1: na działce
2: i na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Nadchodzące dni przyniosą wyraźne ochłodzenie i to już nie będzie 30 stopni. Synoptycy zapowiadają, że zarówno w dzień, jak i w nocy temperatura będzie spadać. W weekend słońce będzie coraz częściej znikać za chmurami, a pogodzie towarzyszyć ma umiarkowany, miejscami dość silny wiatr. Prognozy wskazują, że w weekend i zaraz po nim musimy przygotować się na mniej sprzyjające warunki pogodowe. A jutro we Włocławku prognozowany jest silniejszy wiatr i dość duże zachmurzenie. Temperatura nie przekroczy 20 stopni. W niedzielę będzie około 21, ale we Włocławku i w regionie w niedzielę może padać deszcz.
1: Jak tam mobilki po 19:00, to już minuta po 7:00, a my cały czas w kanale nadawczym. Filip i Justyna tutaj w studiu, a Natalia i Michał na mieście.
6: I też nas słyszą i też z nami są, też za chwilę ich usłyszycie, także zostańcie z kanałem nadawczym, żeby dowiedzieć się, co tam w mieście piszczy. I wcale nie trzeba czytać gazet. A my już gramy to, kto ju, jest minuta po 19:00 i będziemy z wami jeszcze na pewno przez godzinę.
1: Dobry vibe na piątek, zacznijcie z nami, weekend jest naprawdę ekstra.

0: 9 minut po godzinie 19. U nas jest piątek, więc u nas też jest ogień. Fire, fire. To oczywiście kanał nadawczy i dzisiaj też nie jesteśmy sami w studiu z Justyną, tylko jest z nami Michał Siwek oraz Natalia Kawałek, którzy łapią ludzi.
1: Ja nie wiem,
0: że to można tak robić.
1: Kalko, jesteście tam? Jak tam u was?
2: Jestem, łapiemy ludzi. Był z nami dzisiaj wędkarz, jeden rozmawiał o Bobie, on łapał ryby, a my łapiemy ludzi. Poczekajcie, bo...
0: To jest szalony kanał nadawczy.
2: Przepraszam, bo ja chciałem zapytać... Przepraszam, dokąd pani biegnie? A czemu, po co tak biegać? Ludzie normalnie nie biegają, przed kim pani ucieka?
3: Nie, chcę żyć jakościowo po prostu i korzystam z możliwości.
2: Okej. Ale pani strasznie szybko biegnie, poczekajcie, bo ja tutaj biegnę z całym studiem ze sobą. A pani biega dużo?
3: 10 km dziennie.
2: A zawsze tu po błoniach?
3: Zawsze tutaj.
2: Nie no, to jest super miejscówka, jeszcze dzisiaj przy tym zachodzie słońca ekstra, nie?
3: No tak jest.
2: A ile już ma pani na liczniku?
3: Mam dopiero 5 km.
2: A jakim tempem biegniemy? Dobra.
0: Za szybkim.
1: Zostaw
2: jakim
1: Michał,
2: tempem bo... biegniemy?
3: Nie sprawdzam. Godzinę robię 10 km.
2: Dobra, bo ja już nie daję rady. Jak pani ma na imię?
3: Zalina.
2: No to szerokiej drogi, ja już nie daję rady. Boże, jedyny ludzie.
1: Michał, jesteśmy z ciebie mega dumni, naprawdę. Wspaniale sobie poradziłeś.
0: Ty, ale... zegarek ci pokazał jakieś tętno, czy ty nie żyjesz już? Co ty robisz?
2: Zegarek wezwał karetkę.
0: Tak myślałem.
1: Zegarek wezwał karetkę, no dobra.

0: Ray w RMF Max cały czas szuka męża i my też się zastanawiamy, where the hell są Natalia są? I Michał, gdzie oni są?
1: Halo, jesteście? Gdzie wy jesteście w ogóle?
2: Jesteśmy, spacerujemy, wyglądamy jak ludzka ośmiornica z tymi wszystkimi kablami, ale mamy nadzieję, że uda nam się zadać ważne pytanie.
3: Łap tego pana, bo jest ważne pytanie.
2: Przepraszam, mamy jedno krótkie pytanie. Pan nie chce z nami rozmawiać.
3: Nieelegancko potraktował.
2: Zrobiło mi się teraz przykro.
3: Przepraszamy bardzo, bo mamy bardzo ważne pytanie. Jako radio jesteśmy tutaj z RMF Max. Jak pana zdaniem brzmi lato? Można onomatopeicznie.
4: Onomatopeicznie? Dobrze brzmi.
2: Dobrze brzmi lato.
3: Jakby pan mógł tak zaprezentować dźwięk lata, który tak się panu na przykład kojarzy?
4: Nie bardzo.
3: Nie bardzo się panu kojarzy.
2: Bo lato po prostu dobrze brzmi. Bardzo panu dziękujemy. Mamy smyczkę w zamian.
3: A jakby pan włączył RMF Max, to naszym zdaniem właśnie tak brzmi lato, więc zapraszamy serdecznie.
2: Czekaj, tutaj biegnie człowiek.
3: Tu biegnie człowiek.
1: Łapcie go.
2: Nie chcę z nami rozmawiać, aż komuś wypadło tutaj. Piciu wypadło. My chyba strasznie wyglądamy.
0: Nie, na pewno nie wyglądacie strasznie, kochani.
2: Czekaj, jest dziewczyna, która ewidentnie wygląda, jakby jechała na wakacje. Chodź do niej.
3: Dobra, idziemy.
2: Chodź, spróbujemy ją napaść.
1: Łapcie
2: ją. Nie napaść, będziemy bardzo mili. Albo nie.
3: A pani ma taki słomiany kapelusik, taki
2: Dzień
3: bardzo
2: dobry.
3: Elegancki.
2: Mamy jedno króciutkie pytanie. Jak pani zdaniem brzmi lato?
5: Wesoło.
2: A gdyby pani miała naśladować jakoś lato, to jaki dźwięk taki konkretny się pani kojarzy z latem?
3: Może latające pszczółki gdzieś dookoła, niedźwiedź atakujący.
5: W sensie mam powiedzieć, a nie zaintonować.
3: A jak pani ma na imię?
5: Ewa.
3: Ewa. Pani Ewo, bo to na rzewo idzie.
5: Szumem morza mi się kojarzy zdecydowanie.
0: O, to miło brzmi, kochani. Dzięki.
2: No to tak brzmi lato, bardzo dziękujemy.
1: Nie powiem, co mi się zachciało.
3: Dobrych wakacji, bo widzimy, że pani się wezwa lizeczką.
2: Właśnie, to na wakacje czy z wakacji? O, dzięki. To dla ciebie.
3: A, pani wraca z wakacji, dlatego pani tak mniej chętna pewnie do naśladowania.
2: A gdzie pani była na wakacjach?
5: We Włoszech, na Sycylii.
3: Tak pani
2: wygląda.
3: Jakie
2: tam są dźwięki wakacyjne?
1: No dlatego właśnie się kojarzę z morzem oczywiście. No.
2: Tak jest.
3: Ciao, bella.
0: To włączcie tam.
5: Molto bene, grazie.
0: Pięknie.
5: Bella ragazza.
2: Włączcie tam. To brzmi lato we Włoszech, kochani.
0: Włączcie tam pani RMF Max w tym momencie, bo za chwilę Calvin Harris i Summer na naszej antenie, więc lato jest tutaj.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: I imagine about summer.

0: I to jest ekipa J-Lo i Pitbull w RMF Max. Polska ekipa koszykarzy tymczasem daje z siebie wszystko, ale o tym więcej Krzysiu Chwaliński w mistrzowskim fleszu sportowym.
1: Mamy same dobre wiadomości tym razem. Polscy koszykarze grają z Austrią w przedostatnim meczu pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni niepokonani dotąd w grupie F. Dziś również grają świetnie. No i w Wiedniu bardzo wyraźnie wygrywają z Austrią. W trzeciej kwarcie mamy 76-55. Polacy awans mają już w kieszeni, ale grają o pierwsze miejsce w grupie. Są już bardzo blisko tego celu. W poniedziałek w Krakowie zagrają w Holandię. A teraz Londyn. Hubert Hurkacz stoczył długi bój o czwartą rundę Wimbledonu. Polak pokonał Amerykanina Tomiego Pola 4-6, 7-6, 7-5, 6-2. Hurkacz spisał się fantastycznie, zanotował aż 20 asów serwisowych. A za pół godziny, nawet niecałe, pierwszy z ostatnich trzech meczów 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Australia zagra z Egiptem. Obie reprezentacje mają szansę wygrać pierwszy mecz w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Kolejny mistrzowski flesz sportowy za niespełna pół godziny.

0: I 15:39, kochani, jest na
1: to
0: zegarach.
1: To był kogucik ogłaszający godzinę, która teraz jest?
0: Tak, ale to zostaw godzinę. Ty sprawdzałeś pogodę w ogóle?
1: Na weekend?
0: No, na weekend.
1: Wiesz, że nie?
0: Nie?
1: Nie wiem, jak się spakować teraz.
0: Znaczy, ja wiem, ile na pewno parmajtek zabrać trzeba na 3-dniowy
1: wyjazd. O, jedną więcej.
0: Ale jaka będzie pogoda? Przekonajcie się z RMF Max. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Brie Commerce zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
13: Mamo, będzie spalony?
14: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
16: I po reklamie.

0: Poranek 89 i 2 FM.
1: Nadchodzące dni przyniosą wyraźne ochłodzenie i to już nie będzie 30 stopni. Synoptycy zapowiadają, że zarówno w dzień, jak i w nocy temperatura będzie spadać. W weekend słońce będzie coraz częściej znikać za chmurami, a pogodzie towarzyszyć ma umiarkowany, miejscami dość silny wiatr. Prognozy wskazują, że w weekend i zaraz po nim musimy przygotować się na mniej sprzyjające warunki pogodowe. A jutro we Włocławku prognozowany jest silniejszy wiatr i dość duże zachmurzenie. Temperatura nie przekroczy 20 stopni. W niedzielę będzie około 21, ale we Włocławku i w regionie w niedzielę może padać deszcz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Chcemy więcej! Chcemy więcej! Fuka i Liwka to chce więcej na 4 minuty przed godziną 20. Chcieliście więcej, to macie. Jest Michał
1: Szybek. Więcej kanału nadawczego w kanale nadawczym. Wrócili! No i jak tam było? Fajnie to w ciepłym studiu, co?
2: Znaczy, tutaj nie ma w studiu słonka, tam było słonko, później słonko

0: Kliber,
1: Natalia Kawałek
2: i Michał Siwek.
0: Dzięki za dziś.
1: Pa!
0: Posłuchajcie jeszcze, gdzie się można pobawić na mieście.
3: Witajcie w piątkowy wieczór. Sopran z tej strony i powiem wam, że ten weekend zapowiada się naprawdę gorąco i to nie tylko ze względu na pogodę, ale też liczbę atrakcji, które na was czekają. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. To Tour de Club RMF Max i posłuchajcie, co się u nas dzieje. A miłośnicy planszówek nie mogą tego przegapić. Już w sobotę klub gier planszowych Taktyk organizuje wyjątkową noc poświęconą grom planszowym i karcianym. Browar B zamieni się w prawdziwe centrum strategicznych bitew i emocjonujących pojedynków. Zabawa zaczyna się o 18 i kończy dopiero o 5 rano. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno wytrawni gracze, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z planszówkami. Całość poprowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy pomogą wybrać odpowiednią grę i szybko wprowadzą w zasady. A jeśli szukacie miejsca, gdzie można dobrze zjeść, napić się i posłuchać muzyki na żywo, warto wpaść do Sztuki Jedzenia i Picia. W sobotę zagra Mad Mike, a sportowe święto czeka mieszkańców Dobrego już w niedzielę, bo o godzinie 14 rusza wielkie otwarcie nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Szkolnej. W programie pierwszy mecz na nowym obiekcie oraz koncert Mezo i dyskoteka pod chmurką.
4: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam ponownie. Polscy koszykarze po 5 meczach pierwszej rundy eliminacji Mistrzostw Świata mają na koncie komplet zwycięstw. Biało-czerwoni dosłownie kilka minut temu pokonali na wyjeździe w Wiedniu Austrię 123-77. W poniedziałek Polacy w Krakowie zmierzą się z Holandią. Nieco wcześniej Hubert Hurkacz pokonał Amerykanina Tomiego Pola i awansował do czwartej rundy tenisowego Wimbledonu. Zacięty czterosetowy mecz trwał ponad 3 godziny. Kolejnym rywalem Huberta Hurkacza będzie Niemiec Jan-Lennard Struff. Na piłkarskim mundialu zaczęło się właśnie pierwsze z trzech ostatnich spotkań 1/16 finału na stadionie Warrington w stanie Teksas. Australia gra z Egiptem.
2: No to już tak oficjalnie odpalamy piątkowy wieczór.

RMF Max, Piotrek Świderski z tej strony. Cześć, siemanko, witajcie po 20. Tutaj wakacyjna lista Hobbens Extra. Kto na starcie weekendu będzie najlepszy? Po podliczeniu wszystkich waszych głosów dowiemy się za niespełna godzinę, a zestawienie otwierają Milky i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Dziś na miejscu 10. RMF Max 10. Numer 10.

0: The Live i DJ Fisher, który jeszcze czeka na swój debiut na liście Hot Bands. Być może już jutro po 17 usłyszymy go w najlepszej 30. Dzisiaj na starcie drugiego wakacyjnego weekendu jeszcze w propozycjach. Przypominamy, że głosować możecie na rmfmax.pl. A teraz lecimy dalej z najlepszą dychą. Na 9 w piątek wylądował Wiktor Waligura z singlem 4 pory roku. RMF Max.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
2: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

To naprawdę mocny kandydat na hit lata 2026. I Can't Wait, Bob Sinclair i Kajsa w RMF Max. To piątkowa ósemka na liście Hot Bands. Jeśli kiedyś będziecie mieli okazję być na koncercie Boba Sinclaira, to chowajcie lepiej telefony do kieszeni. Bardzo nie lubi, gdy podczas jego DJ setów ludzie zamiast tańczyć stoją jak zamurowani i nagrywają. A propos nagrywania, teraz w Maxie taneczny viral z TikToka. DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko. Kto zna układ, może jak najbardziej tańczyć i głosować pod rmfmax.pl.

0: Są z nami od niespełna dwóch tygodni, ale już zdążyli zrobić sporo zamieszania na naszej maksowej playce. To Moonlight i Fordo w numerze Alabama Ten. Dzisiejsze miejsce siódme listy Hot Bands Extra. Zaraz sprawdzamy, kto przy piątku wylądował na szóstym, a później gramy nówkę sztukę od ekipy Clean Bandit. I don't wanna hurt you. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: 9,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa, lato na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

z Londynu nie przestaje zaskakiwać muzycznie, to Clean Bandit w nowym i bardzo świeżym utworze I Don't Wanna Hurt You. Jak na razie jeszcze poczekania listy Hot Bands. Jeśli daliście się wciągnąć do ich elektronicznego świata, to wiecie co robić. rmfmax.pl. Chwilę wcześniej grały modelki z singlem Lubię Cię jak lato i w drugi piątek wakacji z 26 wskoczyły na miejsce 6. Takie powroty to się szanuje. A teraz słuchajcie duet, który w tym tygodniu miał jedynkę na liście Hot Bands Extra. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. To oni otwierają dziś pierwszą piątkę naszego zestawienia. 5.

Wilson i Ethan Kot jeszcze będą musieli chwilę poczekać na swój pierwszy raz na liście Hot Bands w RMF Max, ale myślę, że prędzej czy później im się to uda. W końcu taki fajny afrobitowy vibe i przyjemny wokal zasługuje na trochę waszych głosów. rmfmax.pl. A na które miejsce zasłużył dzisiaj Eben? Jego Hollow na starcie weekendu otwiera pierwszą trójkę na liście Hot Bands. RMF Max 3, numer 3.

To numer z cyklu Gdzieś to już słyszałem. Nowość tego tygodnia na antenie RMF Max. Switch Disco Voices na samplu z legendarnego remiksu ATB It's a Fine Day dla Miss Jane. Kto pamięta? Ja osobiście bardzo lubię takie odświeżenia, ale wy chyba też, bo dziś na miejscu pierwszym nagranie, które również taki sample z przeszłości w sobie posiada. Ale zanim powiem wam, o które nagranie konkretnie mi chodzi, przypomnę, że na miejscu trzecim dziś wylądował Eben z Magicznym Hollow, na drugim afrohausowe Sorry Papi od Topika i Becky G, a na miejsce pierwsze wracają nasi rodacy Andy Daz i Harris, Zok Zok Zokaria, najlepsza w drugi wakacyjny piątek. One. Numer 1.

0: Zokaria, Odendigo, Dasta i Harisa na samym szczycie listy Hot Bands w piątek. Bądźcie blisko RMF Max, bo zaraz ruszamy z wakacyjnym, zmiksowanym Max Party. Jeszcze dużo dobrej muzy przed nami, a teraz podrzucimy wam kilka fajnych opcji na weekendowe wypady z ekipą.
1: Weekend jest już rozpoczęty i mam nadzieję, że w piątkowy wieczór są już jakieś ciekawe opcje w zanadrzu. Jeśli jeszcze nic nie macie albo macie jakieś puste okienka w kalendarzu, to ja podrzucę wam kilka miejscówek w Tour de Club RMF Max. Sopran z tej strony, posłuchajcie, co dla was przygotowałem. A brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon wracają w wielkim stylu. W tym roku organizatorzy stawiają na różnorodność artystycznych wrażeń, dbając o to, by magia teatru i cyrku mogła przenieść się z sali na otwartą przestrzeń. Na scenie pojawią się uznane trupy teatralne. Teatr na walizkach z humorem i dystansem zagra spektakl Beczka Śmiechu i Lestrada, gwarantując publiczności mnóstwo radości. Teatr Forum Wielu zaprosi widzów do wspólnej zabawy w detektywa ze spektaklem Czyja to walizka? A dla tych, którzy szukają mocniejszych artystycznych przeżyć, poleca się Portret Doriana Greya w wykonaniu Teatru Sza. Impreza odbędzie się w niedzielę, a start o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Później wydarzenia przeniosą się na Skwer Miejski w Brześciu Kujawskim. A plaża Patelnia w Grabinie zaprasza na sobotnią noc, która będzie gorąca nie tylko przez pogodę. Za sterami M, DJ, producent i człowiek, który potrafi rozkręcić każdą imprezę. Sprawdźcie moje propozycje.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii.

0: 19.25 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
1: Summer time! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński. Dobry wieczór. Na stadionie Arlington w stanie Texas Australia gra z Egiptem i od 13 minuty po pięknym strzale Oshora głową przegrywa 0-1. Za minut kilka rozpocznie się druga połowa tego spotkania. Równo o północy mecz Argentyna-Republika Zielonego Przylądka, o 3:30 Kolumbia zagra z Ganą. Teraz tenis. Hubert Hurkacz po czterosetowym ponad 3-godzinnym pojedynku pokonał amerykańskiego tenisistę Tommy'ego Paula i awansował do czwartej rundy wielkoszlomowego Wimbledonu. Zdecydowanie wiedziałem, że to będzie duże wyzwanie, tym bardziej, że Tommy świetnie gra na trawie. Był w finale turnieju w Queens 2 tygodnie temu. Wiedziałem więc, że to będzie bitwa. Tym bardziej więc się cieszę, że awansowałem. Hurkacz kolejny mecz zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem.

0: już poznaje ręka wysoko w górę. Tak, dokładnie, to włoski DJ Mauro Picotto i jego już legendarne Komodo w RMF Max. Pamiętacie, co robiliście w roku 2000? Być może właśnie szaleliście na dyskotekach do tego hitu.
1: Hity na Maxa.
0: A tych nieco starszych i nowszych hitów na pewno w piątkowym Max Party nie zabraknie. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix, dobry wieczór, już w duecie. A żeby wam to udowodnić, teraz zagramy wam premierowo nowy numer od Davida Guetty i Johna Martina, Human.
1: And now, ladies and gentlemen,

0: Ten duet doskonale wie, jak rozbujać każde towarzystwo. Apatę, Rose i Bruno Mars na antenie RMF Max. Tak energicznie kończymy drugi set w piątkowym Max Party, a kolejne przed nami. Co tam teraz mamy na dekach? Na pewno Justin Bieber i Nicki Minaj z wiralowym Beauty and the Beat, ale też polecimy z klasykiem od Erika Prydza, Piano. Taka petarda już za moment w Maxie, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. RMF Max.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w pannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Włocławek 89,2

Jeśli nie jesteś aktualnie na plaży, to przy tym numerze można się na nią bardzo, ale to bardzo szybko przenieść. Zapowiadany wcześniej Eric Prince, jego nieśmiertelne, chaosowe piano w RMF Max. Takimi właśnie brzmieniami rozkręcamy piątkowy balet w Max Party. No i mogę was zapewnić, że mamy tego zdecydowanie więcej. Teraz bracia Vinay i Vamero, Rise Up.

No, na wasze szczęście nie słyszeliście, jak przed momentem tutaj w studiu w duecie śpiewałem sobie z Lady Gagą. Alejandro, czyli jeden z najbardziej ikonicznych numerów wszechczasów w takim delikatnym remiksie w RMF Max. A teraz słuchajcie, numer, który za parę lat może też uzyskać takie miano, miano ikonicznego. Sad Girls, czyli najnowsza współpraca Davida Guetty i Bebe Rexy w Maxie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i męskie granie orkiestra w RMF Max. No, nareszcie ta kultowa trasa koncertowa wystartowała. W miniony weekend miała miejsce wielka inauguracja w Żywcu, a w kolejny 10 i 11 lipca męskie granie zawita do stolicy Wielkopolski, do Poznania. Ale nie wybiegajmy za daleko w przyszłość i sprawdźmy, co dziś, jutro i w niedzielę można robić na mieście. Max.
2: Witajcie w piątkowy wieczór. Sopran z tej strony i powiem wam, że ten weekend zapowiada się naprawdę gorąco i to nie tylko ze względu na pogodę, ale też liczbę atrakcji, które na was czekają. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. To Tour de Club RMF Max i posłuchajcie, co się u nas dzieje. A miłośnicy planszówek nie mogą tego przegapić. Już w sobotę klub gier planszowych Taktyk organizuje wyjątkową noc poświęconą grom planszowym i karcianym. Browar B zamieni się w prawdziwe centrum strategicznych bitew i emocjonujących pojedynków. Zabawa zaczyna się o 18 i kończy dopiero o 5 rano. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno wytrawni gracze, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z planszówkami. Całość poprowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy pomogą wybrać odpowiednią grę i szybko wprowadzą w zasady. A jeśli szukacie miejsca, gdzie można dobrze zjeść, napić się i posłuchać muzyki na żywo, warto wpaść do sztuki jedzenia i picia. W sobotę zagra Mad Mike, a sportowe święto czeka mieszkańców Dobrego już w niedzielę, bo o godzinie 14 rusza wielkie otwarcie nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Szkolnej. W programie pierwszy mecz na nowym obiekcie oraz koncert mezo i dyskoteka pod chmurką.
3: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: 3. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost.

0: Intoxicated, Martin Solveig i GTA, Good Times Ahead, duet producencki z Miami w RMF Max. A po tej stronie również duet Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Dobry wieczór, już po 22. O tej godzinie piątek to dopiero się rozkręca. W takim składzie polecamy się aż do północy w trwający jeszcze dzień cioci i wujka. Złożyliście życzenia? No to teraz specjalnie dla wszystkich naszych kochanych cioć i wujków mamy w RMF Max premierę od Madonny i Martina Garrixa. Bizar.
1: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

Wsiadajcie, wsiadajcie, tylko zapnijcie pasy. Zapraszamy do naszego maksowego wehikułu czasu. To ekipa Silver, która 20 lat temu postanowiła zrobić taki klubowy cover słynnego hitu szwedzkiej grupy ABBA. Lay all your love on me. Tym ponadczasowym nagraniem kończymy kolejny set w piątkowym Max Party. Piotrek Świderski, DJ Raf Mix cały czas z wami. A teraz dla równowagi coś z tego roku, coś bardzo świeżego. Norweskie trio Bounce'a i ich rewelacyjne Magnetic w RMF Max.

Co to był za sztosik? Morant i Angels ciągle głęboko w naszych muzycznych sercach. Szczególnie w sercach milenialsów. Kolejny powrót do przeszłości w piątkowym Max Party w RMF Max. No i na pewno też nie ostatni. Następny set rozpocznie Smolasty, a później między innymi wkręcamy z rap mixem Explosion od duetu Calvi i Remy. Dajcie już o dwa ząbki głośniej, bo pod takiego bangera trzeba przygotować dobrze głośniki. Duże oczy teraz w Maxie i Smolasty.

kto tego wieczoru nie mógł wyskoczyć na parkiet do klubu, to może teraz potupać nóżką przy RMF Max. Calvi i Remy Explosion w Max Party. Klasyczek stworzony przez polski duet producencki, z którego powinniśmy być naprawdę turbo dumni, bo słuchajcie, ten beat i wokal doskonale znają również poza granicami naszego kraju. A gdybyście mieli ochotę na taki szybki wypad do Czech, to jeszcze dziś i jutro w czeskiej Ostrawie, tuż za granicą, trwa festiwal Beats for Love. Na miejscu możecie łapać naszą ekipę i cykać fotki na Insta w specjalnej maksowej strefie. Dziś na scenie głównej festiwalu Beats for Love headlinerem jest Dimitri Vegas, a jutro Alesso i Charlotte de Vite. A tymczasem taki polsko-czeski duet Trips i Mikolas w numerze Hard to be Humble otworzy kolejny set w piątkowym Max Party.

0: Błysk, czyli numer z przesłaniem pod jutrzejsze sobotnie sprzątanie. Dawid Podsiadło w RMF Max. Na zegarach za chwilę już 23, ale spokojnie, jeszcze nie kończymy. Do północy gramy i miksujemy wam same najlepsze imprezowe hity na maksa. Na dekach już m.in. duet Another ze swoim Talk to You. Wkręcimy również najczęściej szazamowany numer w kraju, czyli Moving to the Sun od Jugela. Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. Zaraz do was wracamy. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu.

Taki mały ja, taki wielki świat, to oczywiście Kukę 2115 w RMF Max. A już jutro w strefie 57 w Przytkowicach koło Krakowa zagra inny raper z tego składu. White 2115 pojawi się na tamtejszej scenie. Bilety mogliście zgadnąć na naszej antenie w tym tygodniu. Może wam się udało, no i już nie możecie się doczekać. Natomiast gdyby ktoś bardzo chciał, ale niestety nie był w stanie jutro pojawić się w strefie 57, to spoko, jak zwykle wszystko zrelacjonujemy wam na naszym Instagramie. A teraz mój i Rafmixa aktualny numer 1. Axwell ze Swedish House Mafii i Bon postanowili zrobić bangera, który bankowo będzie grany na każdym EDM-owym festiwalu w tym roku. Posłuchajcie Whatever Turns You On w RMF.

To jest prawdziwy fenomen. Hicior, który do tej pory porywa parkiety Danza Kuduro, Dono Mari Lucenzo za nami w RMF Max. Tak specjalnie z pozdrowieniami dla tych, co tańczą gdzieś na urlopach. Pamiętajcie, że Maxa możecie zabrać ze sobą wszędzie tam, gdzie będziecie mieć dostęp do neta. Aplikacja RMF Max albo strona rmfon.pl. Tam również nas złapiecie, nie tylko na falach FM. No to co, nie zwalniamy i tańczymy dalej. Teraz z Wiktorem Waligurą i jego 4 pory roku rozkręcam kolejny set w piątkowym Max Party. A za chwilę domiksujemy do tego wszystkiego jeszcze numer od Subfocusa i Baby Close On and On. Będzie też Britney Spears ze swoim legendarnym już Toxic. Bądźcie blisko RMF Max. Nie

ale dzisiaj mieszamy dla każdego coś dobrego, ale w końcu to piątkowe Max Party. Tutaj naprawdę dzieją się muzyczne cuda. Begin i zespół Matcon w RMF Max. To ich chyba największy hit, który jest w rzeczywistości coverem utworu zespołu The Four Seasons z końcówki lat 60. A całkiem niedawno za ten numer brała się również ekipa Måneskin i zrobili z niego taką mocną rockową wersję. Na pewno kojarzycie, o którą wersję mi chodzi. No i co? Ciągle nie wiadomo, czy jest szansa na reaktywację tego zespołu, czy Måneskin wróci. Podobno w tym roku mieli coś koncertować, ale jak na razie cisza. Nikt nic nie wie. To w takim razie teraz, żeby nie było tej ciszy, hałas zrobi Shimza, jego afro-house'owe Fire Fire.

Boogie Tonight od Booty Love w RMF Max. Kolejna muzyczna perełka tego wieczoru w Max Party z zaproszeniem na kolejny event w ramach Lata na Maxa. Już za dwa tygodnie, 17 i 18 lipca, będziemy w Gogolinie, województwo opolskie. A razem z nami m.in. ekipa Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzesiek Chyży i Fausti. A później jeszcze pojawimy się w Łodzi, Ogrodzieńcu i Krasnym Stawie. Szczegóły całej trasy możecie sobie obczaić na rmfmax.pl. No a teraz obczajcie nowego bangera od Lumixa, Self Aware w Maxie.

To może być jeden z większych hitów tego lata. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w RMF Max. Takie piątkowe tyry, tyry, tyry dla tych, co jutro mają już nastawione zegarki na godzinę 17. 30 najlepszych hitów na sobotniej liście Hot Bands. Jutro od 17 przypominam i zapraszam. Jeszcze możecie głosować na swoich ulubieńców pod rmfmax.pl. A tymczasem my już się zawijamy. Piotrek Świderski, DJ Raf Mix. Wielkie dzięki za piątkowe wydanie Max Party. Trzymajcie się ciepło. Miłego weekendu i do usłyszenia. Siemano, cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.